0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Max Krosno.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wsiądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Super czwartek, na który się wcale nie trzeba było nigdzie zapisywać. Wystarczy, że macie odpalone RMF Max i taki właśnie będzie.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry w ten czwartek i od razu dobre zębowe wiadomości. Japończycy znowu testują lek, po którym zęby mają nam odrastać.
0: To nie działa, to w ogóle...
1: Skąd wiesz?
0: Ja to mówię w imieniu dentystów, którzy robią plombę za 500 zł.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, żebyście nie wstawali z łóżka, to go nie słuchajcie, posłuchajcie RMF Max. Hop, hop, w podskokach czwartek czeka, no.
1: Mi body zagadało kiedyś trudniejsze pytanie.
0: Ojej.
1: Jak się to rozpina? Ale to taka osobista...
0: To ci kiedyś wytłumaczę, nie martw się.
1: Osobista historia. Okej. Dracula! To nie jest o mnie, także nic się nie bój, spokojnie. Impala, Jenny. Wiemy, jak wam zagrać, żeby poranna kawka wchodziła. Idea.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Krosno 97,6 FM.

0: Aloe Black w czwartek. Za chwilę flash, informacji chcesz, jak to działa. Za chwilę szósta, tu RMF Max.
1: A ta wiadomość was szokuje. Okazuje się, że mamy w Polsce prawie tyle samo emerytów mundurowych, co aktywnych żołnierzy.
0: To jest świetna wiadomość.
1: Tak?
0: Mamy w Polsce dwie armie. Jedna to jest armia żołnierzy, wiadomo, druga armia mundurowych emerytów.
2: RMF Max, najwyższa pora sprawdzić, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. W Krośnie to wy możecie teraz decydować o dużych pieniądzach. Ruszyła nowa edycja budżetu obywatelskiego z rekordową pulą 3,6 miliona złotych. Macie czas tylko do 17 maja, żeby zgłosić pomysły na nowe chodniki, place zabaw czy koncerty.
3: Dzisiaj jest ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o projektach dla Krosna w trzech kategoriach, tych ogólnomiejskich, dzielnicowych i tych, które dotyczą spraw społecznych, kulturalnych i sportowych. Więc dzisiaj po prostu pomysły są ważne.
2: Mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki.
4: To jest RMF Max Krosno.
2: Jeśli waszym pomysłem na życie jest rower, to mamy świetne info z Dukli. Gmina szuka już firmy, która wybuduje profesjonalne trasy typu single track w Wietrznie. Powstaną dwie pętle o długości ponad 4 km. Fani kolarstwa, szykujcie formę, bo będzie gdzie pośmigać.
5: Ze względu na lokalizację, prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Inwestycja obejmie również nowoczesną infrastrukturę, pętle indukcyjne przesyłające dane do aplikacji, bramy startowe, oznakowanie oraz wiaty wypoczynkowe w Wietrznie i Dukli, wyposażone w monitoring i oświetlenie solarne. Cały projekt, realizowany wspólnie ze słowackim Świdnikiem, opiewa na ponad 1 300 000 euro.
2: O szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Niestety nie wszędzie pieniędzy wystarcza na wszystko. Jasielski Szpital, podobnie jak wiele innych lecznic w kraju, boryka się z narastającymi długami wynikającymi z wadliwego systemu finansowania świadczeń. Placówka dołączyła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, ponieważ drastycznie niskie stawki za leczenie pacjentów ponad limit sprawiają, że ratowanie życia generuje straty.
6: Co można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to pogrzeb. Jest to pogrzeb systemu ochrony zdrowia, który w tej chwili funkcjonuje, jeżeli chodzi o system finansowania szpitali powiatowych. To nie jest problem pojedynczego szpitala, to jest problem dotykający praktycznie wszystkich szpitali powiatowych na terenie naszego kraju.
2: Mówi dyrektor szpitala w Jaśle Henryk Przybycień. Mieszkańcy Moruchowa przeżyli chwilę grozy, gdy we wtorek przed 13 niedźwiedź pojawił się tuż przy ich domach. Drapieżnik próbował zaatakować ludzi budujących ogrodzenie na pastwisku, a pracownicy musieli ratować się ucieczką do samochodu. Policja uspokaja, że tym razem obyło się bez rannych, choć strach jest uzasadniony, bo miejscowość leży blisko Płonnej, gdzie zaledwie 2 tygodnie temu niedźwiedzica śmiertelnie poturbowała kobietę. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów i prac w pobliżu lasów. Pamiętacie niedawne huczne otwarcie krośnińskiej fabryki zegarów wieżowych? Obiekt, okazuje się, radzi sobie świetnie i błyskawicznie stał się kulturalnym hitem regionu, przyciągając całe tłumy interaktywną wystawą i nocnym zwiedzaniem. Magnesem jest też film z Bartłomiejem Topą, który jako ambasador miejsca przybliża postać słynnego zegarmistrza Michała Miąsowicza. Jeśli planujecie odwiedziny, to w tygodniu muzeum czeka na was od 8 do 18.

0: Kiedy świat myśli, że w temacie przebudzenia to nic już zrobić się nie da, przychodzi Wiktoria Kida i robi takie muzyczne zamieszanie z Oskarem Simpsonem.
1: Będzie dzisiaj rymowany czwartek.
0: Masz szczęście, że do Meus tak niewiele się żerbuje, no.
1: Ciekawe, Asia, żebyś coś znalazł.
0: Meus,
1: dzień
0: to
1: dobry.
0: Takie klasyki. Deus Meus, Kosmateus, Imorele Bax.
1: Irek Jakówek, cześć.
0: No właśnie, to jest moje nazwisko.

0: I tak właśnie gra wam o poranku RMF Max, 17 minut po godzinie 6, że wszystko to, co będzie dzisiaj do zrobienia, wygląda już na załatwione.
1: Prawda? Super to jest. Też w ogóle. Tak,
0: ja czuję się, jakbyśmy normalnie kończyli już ten program. 17.
1: Nie, no nie przesadzaj, to akurat jest super, więc wiesz, że zostańmy jeszcze
0: wiadomo,
1: trochę.
0: Wiadomo, najlepsi słuchacze świata, wasze ulubione hity na maksa, a na zegarach 6 już prawie 18.
1: Dorzućcie sobie do tego jeszcze owce.
0: Owce.
1: Owce w roli... Tak, właśnie te... Owce w roli kosiarki, no. Bo to jest pomysł w Katowicach. Znowu będą ekologicznie koszone trawniki miejskie.
0: Brawo, ja słyszałem, 2 hektary są do wyskubania przez owce.
1: Owce kameruńskie będą sobie skubać. Jak wyskubią te 2 hektary, to się przerzucą na inne hektary.
0: Super. Jest druga dobra wiadomość jeszcze w tej sprawie, że te ekologiczne kosiarki, fajnie, one nie szumią, nie budzą ludzi.
1: No tylko beczą
0: chyba,
1: trochę.
0: Tak. Nie przesadzaj. Dziki uczą się jeść trawę, żeby być bardziej pożyteczne w miastach. No,
1: oj.
0: Nie, oj, tylko 18 po 6.

0: pytał, jakie jest idealne tempo na czwartek, no, to właśnie było to tempo. Jazzy, Spritzy, Can't Diet. Tak, wchodźcie w czwartek, a wszystko będzie dobrze.
1: Ja mam szybciej, ale tylko tam, gdzie mogę. Nowe punkty karne na koncie posła Łukasza Mejzy.
0: Znowu?
1: No właśnie, 225. Wow. Tym razem prędkość i telefon komórkowy.
0: Zrobili panu posłowi zdjęcie?
1: Tak. I podobno wygląda na mało rozgarniętego na tym zdjęciu, dlatego, że każdy by już ogarnął, że tych punktów się nie zbiera, tylko zabawa polega na tym, żeby mieć ich jak najmniej, nie? A to... Pojedziesz raz na stację benzynową, zapytają cię, czy zbiera pan punkty? No i tak się zostaje, nie? I potem jeździsz, zbierasz te punkty. No.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Straszne jest to, że przy imieniu Łukasz Mejza jest słowo poseł. To jest straszne.

0: jakby tak walczył ze snem. Eben, jego Hollow. Ale tak naprawdę pomaga nam się fajnie obudzić w ten wyjątkowy czwartek. Wyjątkowy, bo spędzacie go z RMF Max 22 minuty przed godziną 7.
1: A jak czujecie się dzisiaj tak bardziej niewyspani niż zazwyczaj w czwartek o tej porze, no to przecież wszyscy wiemy dlaczego. Przypomnijmy, Paris Saint-Germain wygrało wczoraj z Bayernem. Znaczy zremisowało, ale w dwóch meczu wygrało. I w efekcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn zagra w finał Ligi Mistrzów.
0: Proszę bardzo. Jak ty pięknie, Asia, potrafisz umeblować świat. A znasz jeszcze jakiś powód, żeby z 30 maja być na Węgrzech?
1: Tak, bo to tam będzie rozgrywany ten finał.
0: Prawda.
1: Kochany, ja to wszystko wiem. Nie zagniesz mnie. Nawet wiem, kto jest trenerem Arsenalu.
0: Prawdziwy. Od świtu do świtu. Kaj? No, uwaga.
1: Arteta.
0: Słuchajcie,
1: a myślisz, że po co oglądam te mecze?
0: To jest wielka armata naszego programu. Ogromna fanka kanonierów. To jest zaraźliwe. On pokochał jako pierwszy. No a ona, wiadomo.
1: To prawda, tak było.
0: Wybrała tę miłość z rozsądku.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć:
9: a nie mówiłem?
8: Weź, nie. Będzie można powiedzieć: teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
15: I po reklamie.

0: Dobra, 2-1-1-5 w głośnikach RMF Max z supportem na wykonaniu Irka. 12 minut przed siódmą.
1: Jak będzie 7-2-0, a nie tylko kukę 2-1-1-5, to będziemy wam rozdawać bilety. Uwaga na Taco Hemingwaya. Ile tych biletów, pani Asiu?
0: Cztery bilety mamy na koncert Taco Hemingwaya. Wiemy, że to chcecie, a my to mamy, więc musicie być blisko, żeby to dostać.
1: Bo gramy hity na Maxa, to wiadomo, ale jeszcze najlepsze koncerty w kraju, wejścióweczki, które są trudne do dostania, są specjalnie dla was.
0: No i trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się w naszym pięknym kraju. Tak. 133 tysiące złotych długu za jazdę bez biletu. No. To jest rekord, jeżeli chodzi o kraj. Rekord, który został pobity w Krakowie.
1: Brawo! Rekordzista Gapowicz, 133 tysiące złotych. To jest jedyny człowiek, który jak jedzie autobusem bez biletu, jak widzi wsiadającą kontrol, wsiadają Kanary, to on wtedy...
0: się cieszy.
1: Kura, pewnie, bo on naprawdę idzie na rekord w kategorii życiowej, żeby nikt mu absolutnie tego rekordu nigdy nie odebrał. Oczywiście nie starajmy się go nawet.
0: Ani trochę, z nie do pobicia, bo nawet nie próbujmy.
1: 10 minut i 7.

0: Katy Perry wie, jak muzycznie zrobić nam świetny dzień. 4 minuty i godzina 7.
1: A we Fleszu o 7 między innymi o rosyjskich dronach, które wleciały na teren Łotwy.
0: No i pożar na Lubelszczyźnie ze szczegółami. No i oczywiście będziemy uspokajać, żeby nie było co dalej z ratami kredytów. Szczegóły wszystkie już za moment.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
8: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Jest siódma, to jest Flash RMF Max, czyli najważniejsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie pilna informacja z Łotwy. Na terytorium kraju z kierunku Rosji wleciały dwa drony. Łotwa ogłosiła alarm zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
2: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca.
1: To był Jakoprywski. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należały maszyny. Setki ratowników z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa wciąż walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Akcja trwa drugą dobę. Ogień w Puszczy Solskiej objął ponad 500 hektarów. Dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty wody.
3: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. To teraz informacja, która może zainteresować kredytobiorców. Zgodnie z prognozami ekspertów stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest podyktowana niepewną sytuacją geopolityczną.
4: Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi, poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
1: Tyle Krzysztof Berenda. Z najnowszymi informacjami oczywiście wrócimy do Was punktualnie o 8:00, a teraz najnowsze doniesienia, ale ze świata sportu. Liga Mistrzów na otwarcie w finale Paris Saint-Germain. PSG zremisowało wczoraj z Bayernem Monachium. Wynik starcia 1-1. Z murawy przenosimy się na siatkarski parkiet w Plus Lidze. Ekipa ze stolicy wywalczyła brąz. PGE Projekt Warszawa pokonała Sekoresowie 3-0. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
5: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na piąty mecz na Torwar.
1: No a w czwartym finale Plus Ligi Bogdanka Luk Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. Piąty mecz w najbliższą niedzielę, a na kortach w Rzymie porażka Huberta Hurkacza, który kończy rywalizację w turnieju ATP 1000 na pierwszej rundzie. Polski tenisista przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Pogodowa mapa znów podzielona, tym razem pod względem temperatury, także maksymalnie na termometrach w Rzeszowie na przykład 24 stopnie, to najwięcej. 22 kreski pokażą termometry w Krakowie, 21 w Katowicach, 20 w Warszawie, ale już nad morzem na przykład 10 stopni tylko, 12 w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze. I dziś może rzeczywiście popadać, będzie pochmurno w tych regionach, na północy i na północnym zachodzie szczególnie, a na południu może zagrzmieć.
6: No to piorunem do pracy, 4:00.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: Mamy taką poranną moc, bo nasze baterie ładujemy energią muzyki. Hity na maksa działają najlepiej. Bieber, Justin, Minaj, Nicki, 10 po 7, Meus, Asia, Jakubek, Irek, taki zestaw.
1: Ale super, taki ekipę zestaw. Żeśmy zmontowali przed Taco.
0: O, Taco, Hemingway Taco. Hemingway Taco, bilety na Taco będziemy wam rozdawać za parę minut, póki co 7:10.
1: I historia nie do wiary, a jednak
0: no.
1: Papież Leon chciał sobie zmienić dane w swoim amerykańskim banku w Chicago, no i zadzwonił na infolinię, jak każdy porządny obywatel. A pani konsultantka z infolinii, jak się dowiedziała, że rozmawia z samym papieżem, to się rozłączyła.
0: Dlatego, że była wierząca. Tak, naprawdę była wierząca i szczęśliwa, bo kim jest papież? Papież jest następcą świętego Piotra. A ludzie zadowoleni z życia raczej do szybkiego spotkania ze świętym Piotrem nie dążą, nie? Tam w swoim czasie.
1: Prawda.

0: Daigo, Khalid, Griffin i niby niczego nie brakuje, ale kiedy wjeżdża na przykład to...
1: Nie myśl, kiedy nie
0: odbierasz. Och, tak. To myślicie sobie, fajnie byłoby być na przykład w najbliższy weekend we Wrocławiu i w sobotę zaszaleć na koncercie tego artysty.
2: Nie w tropikach daleko. Przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Taco Hemingway 9 maja we Wrocławiu i 4 bilety na ten koncert leżą od tutaj na
0: ludzie,
2: naszym stole.
0: 4 wejściówki na Taco Hemingwaya dla tych, którzy teraz za pomocą głosóweczki na Messengerze RMF Max dadzą nam znać, jak dobrze będą się bawić na tej imprezie.
2: Wszystkie chwyty pod sceną są dozwolone, więc się w ogóle nie krępujcie, odpalcie głosówkę, wyślijcie ją na maksowego Messengera i pokażcie, jak doskonale będziecie się bawili we Wrocławiu pod sceną na koncercie Taco.
0: 4 wejściówki do wzięcia teraz. Teraz Messenger niech idzie w ruch. Dajcie próbkę waszych wielkich, gigantycznych umiejętności.
2: I radości. Też.

0: Dead Memories. 29 minut po godzinie 7. Tak się pięknie złożyło, że dzisiaj o poranku w RMF Max walczycie o 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya.
1: Makarena. Piotrek jedzie na koncert Taco Hemingwaya. Makarena.
0: Piotrek by chciał bardzo, ale Piotrola, dziękujemy ci za tą głosówkę. Koniecznie musisz poznać Julkę.
2: Tako, tako, tak koniu. Tak, tako, tak koniu. Tako, tako, tak koniu, wyjdź za mnie.
3: O, jaka odważna propozycja. Ciekawa, co na to Iwona.
4: Skochałam się podatego, skochałam się podatego.
0: Iwona pozdrawia prosto z zaplecza apteki, na której pracuje. A ten, który zdobywa 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, ma na imię Rafał.
5: Będę się bawił tak dobrze, że z dup po prostu będą szły iskry.
0: Dodatkową pirotechnikę na wrocławskim koncercie Taco Hemingwaya zapewnia RMF Max. Rafał,
3: Rafał, baw
0: się dobrze. Może ten numer poleci na żywo. Dajcie
6: znać. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

0: Same hity na maksa, na start każdego dnia, to jest nasza norma i my się tej normy trzymamy. Bibi Rexha i Faithless w RMF Max.
1: To jest, u nas jest tak w maksie malowniczo, jak na jednej z najpiękniejszych plaż Wielkiej Brytanii.
0: Tak?
1: Tam niecodzienne zdarzenie, słuchajcie, samochód za prawie 500 000 złotych, zaparkowany na tej pięknej plaży i przyszedł przypływ. I zabrał auto.
0: Ale to nie było zwykłe auto, to był Land Rover Discovery. On sobie chciał trochę poodkrywać.
1: A dzisiaj na maturze jest rozszerzony angielski.
0: Znacie języki, wiecie, co znaczy Discover.
1: Dla tych, co w drodze. Niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: I po reklamie.

0: Kierownica waszego samochodu zamieniła się w fortepian, na którym wygrywacie rytm właśnie tego numeru Magnetic Bounce'a. Jak to na nas działa? 10 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nadzieja naszej polskiej kadry, zdaje maturę tutaj w Polsce. I z tej okazji Jan Tomaszewski, legenda polskiej kadry, mówi: Oskar, z polskiego musi być piątka.
0: Piątka, panie Janie, kochany. Przecież teraz na maturze to nie ma ocen, są procenty.
1: No, procenty.
0: Ale właśnie z powodu procentów to pan Jan może tego nie pamiętać. Bądźmy bliżej, jak mówi Dawid Podsiadło.
2: Jest druga, 0:05.
0: Jest 7:50.

0: Absolutnie konieczna na dobry początek dnia Ariana Grande w RMF Max.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Wyj głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Jest ósma, czas na flash, czyli garść najnowszych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my wracamy na Łotwę. Jak już wiecie z naszych fleszy, na terytorium tego kraju wleciały dwa drony z kierunku Rosji. Według agencji informacyjnej Leta w przestrzeń powietrzną miało wlecieć kilka bezzałogowców, ale tylko dwa się rozbiły.
3: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych.
2: Tyle od Jakuba Rybskiego, a z utrudnieniami mierzą się teraz kierowcy korzystający z S7 w Pomorskiem. To jest odcinek między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Osobówka wjechała w barierę. Częściowo zablokowany jest pas włączania się do ruchu w kierunku Warszawy. A na problemy z płynną jazdą narzekają też zmotoryzowani zdolności.

0: Śląska na czwórce w okolice węzła Wądroże Wielkie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. To po zderzeniu ciężarówki z busem możecie objechać korek, zjeżdżając na węźle Budziszów na wojewódzką 345. Premier Donald Tusk ma dziś rozmawiać z papieżem Leonem. Audiencja w Watykanie zacznie się za godzinę. O 15.30 natomiast szef rządu ma widzieć się z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa Europy. Maturzyści mają za sobą trzeci egzamin, zestaw podstawowy zamknięty. Wczoraj starcie z językiem angielskim.
1: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
2: No właśnie tak myślimy już o wakacjach, które będą za chwilę, ale jesteśmy gotowi na następne dni.
3: Teraz rozszerzony angielski, biologia i matematyka.
4: To już wszystkie podstawy, to już może nie z głowy, ale jest prościej.
0: Usłyszał przed drugim ELO w Gdańsku Stanisław Pawłowski, a dziś rozszerzenie z angielskiego i historia muzyki dla chętnych. Jutro biologia i filozofia. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w finale melduje się Paris Saint-Germain. Starcie z Bayernem Monachium zakończyło się remisem 1-1. PSG powalczy z Arsenalem. Brąz dla PGE projektu Warszawa. Siatkarze ze stolicy ograli Jasę Koresowie. Czwarte spotkanie zaowocowało wynikiem 3-0.
5: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie.
0: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający projektu Warszawa. Na Worland Basket Lidze koszykarska Legia Warszawa pokonała Kinga Szczecin 88-84. Swoją rywalkę zna już Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Katie McNally, która pokonała Darię Kasatki na starcie jutro o 10:00. Dziś w wielu miejscach może zagrzmieć, może popadać i tak będzie przede wszystkim w centrum i na południu kraju. Ale tam na szczęście też jest opcja na rozpogodzenia, natomiast bez rozpogodzeń, z szarościami i z opadami na pewno północ i północny zachód kraju. No i też ten podział, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, nie jest sprawiedliwy. 10 stopni nad morzem, 12 z plusem w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze, natomiast 20 już w Warszawie, 22 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie 24.
6: Trzy po 8 na zegarach RMF.

0: To nie jest magia, korki są mniejsze, bo słuchacie RMF Max, a my poprawiamy wam każdą drogę do pracy, zwłaszcza w czwartkowy poranek, zwłaszcza 9 minut po 8.
1: I mamy dobre wiadomości dla wszystkich dzieci, które chciałyby dostawać prezenty na komunię, ale nie idą do komunii.
0: I jeszcze dla rodziców tych dzieci to jest świetna wiadomość. Nie idziesz do komunii, ale możesz dostawać prezenty jak na komunię.
1: I możesz zrobić imprezę, bo jest alternatywa, nazywa się to pospleciny.
0: Pospleciny.
1: Generalnie jest impreza przy dębie, bo dąb to jest taki symbol rozwoju i mocy. Wow. Przy tym dębie jest rodzina, są znajomi, fajne. Dziecko w centrum uwagi, no i te prezenty.
0: I też jest co łaska, też. To jest trochę jak w kościele.
1: Co łaska też
0: tak,
1: jest?
0: Wkładasz do dziupli w tym dębie, no. I potem zabawa polega na tym, że trzeba znaleźć, w której to dziupli leży i to wyciągasz, wychodzisz, jeszcze więcej zabawy.
1: Super!

0: Kup sobie taki t-shirt, Asia. Mówię ci, kup
1: sobie. A skąd wiesz, że nie mam takiego t-shirta?
0: Do pracy nie nosi, ale duszę ma, mówię wam, z napisem California Love. Asia Małys, Jerek Jakubek, dzień dobry. 17 minut po godzinie 8. Wielkie porządki, słuchajcie, wielkie porządki na Instagramie.
1: Co to w ogóle jest za historia? No, Instagram wczoraj usuwał fałszywe konta. Te wszystkie, wiecie, boty, fejki i tak dalej. No i Ania Lewandowska się pożaliła, że straciła 50 tysięcy obserwujących i nie wie dlaczego.
0: Ja wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego straciła, ale wiem też dlaczego te boty tam na tym koncie były.
1: Bo?
0: One też lubią dietę pudełkową i ćwiczenia. Super, 18 po 8.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: I po reklamie.

0: 28 minut po godzinie 8. Zawsze miło, gdy wpadnie do nas Rihanna, ale jeszcze przyjemniej, kiedy odwiedza nas ten facet. Mr. Pitbull zostawił dla was taką specjalną karteczkę z informacją, by podać ją o 8.30, a 8.30 będzie za minutkę, więc wybaczcie, że...
1: Zrobimy to troszkę wcześniej.
0: Z minutowym falstartem.
1: Mr. Pitbull będzie grał w Polsce, no i oczywiście bilety na te koncerty, no wiecie, gdzie ich szukać.
0: Tu w RMF Max, podobnie jak na tę artystkę.
1: Madison Beer, ona także już niebawem pojawi się na naszej polskiej ziemi i w kanale nadawczym bilety będą rozdawane.
0: I uwaga, uwaga, uwaga, uwaga! Enrique Iglesias!
1: Jedyny Enrique Iglesias, niepowtarzalny Enrique Iglesias.
0: Dla przyjaciół Henryk Kościelniak, jeżeli chcecie zdobyć bilety na Enrique, Madison Beer, Pitbulla, bilety na ING!
1: Silesia, Blisz, to wiecie co robić, bądźcie blisko RMF Max, słuchajcie uważnie i łapcie te bilety od nas!
0: Rozdajemy je absolutnie przez cały dzień.

0: wam, że bardzo bym chciała mieć taką koleżankę jak Ellie Goulding, naprawdę. Strasznie bym chciała mieć taką koleżankę. Dobrze, że ją gramy w Maxie, bo tak się trochę czuję, jakbyśmy się znały.
1: Elka, weźcie się poznajcie, bo przychodzi Aśka normalnie, 3 lata już ze mną te poranki ogarnia, są przyjemne.
0: I to, że o tobie tak nie powiedziałam?
1: To jest Ela, to jest Asia. Chcecie się jeszcze podać? Czy na misia?
0: Ale czy ty reprezentujesz Eli w tym układzie, czy co?
1: Bo ja wiem. Przyjaciel Eli, Irek, od zawsze, nawet... Nawet tak się bardzo lubimy, że mogę o niej mówić Goulding, kiedy cały świat mówi Goulding.
0: A to wszystko zależy jak leży.
1: Sprytne spostrzeżenie. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Beautiful. Beautiful zagrane dla branży beauty, która uwielbia sobie robić paziksy 13 minut przed 9, słuchając RMF Max. Anima, specjalnie dla was.
1: Jest w końcu wymarzona praca. To jest po prostu praca marzeń. No. Ponad 200 tysięcy złotych za oglądanie mundialu można zarobić. Trzeba obejrzeć wszystkie 104 spotkania od deski do deski. Super. Trochę te spotkania tam w internecie pokomentować. A to wszystko robisz ze specjalnie przeszklonego biura na jednej z głównych ulic Nowego Jorku.
0: Bez ubrania.
1: Czemu bez ubrania?
0: No bo szukam jakiegoś haczyka. Przecież to nie może być takie piękne. Hej! Piękne jak ta nowość od Wiktora Waligury. 4 pory roku.

0: Monika i bum Chico i bum wszystko. I tak no, fajnie gramy przed dziewiątą w poranku RMF Max.
1: Loco Loco, czyli szalona jest ta kwota, słuchajcie, trochę większa niż 14 331 złotych. Te pieniądze są do wygrania.
0: Ale chciałam powiedzieć, że trochę mniejsza niż 16 500 zł. Tam pomiędzy są te pieniądze.
1: Nie, że Asia marudzi, tylko są do wygrania.
0: Ale chciałam powiedzieć, że trochę mniejsza niż 16 500 zł. Tam pomiędzy są te pieniądze.
1: Nie, że Asia marudzi.

0: Smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00 w RMF Max Krasno, czas na flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam o poranku. Na początek pilne ostrzeżenie. Uważajcie na osiedlu Markiewicza w Krośnie. Właśnie trwa tam policyjny pościg za srebrnym Seatem. 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską. Co wiadomo o zatrzymanych?
1: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.

0: Krosno.
1: Pogoda na Podkarpaciu może dziś pokazać pazury. IMGW wydało alerty burzowe dla całego województwa, które zaczną obowiązywać dziś po południu i potrwają do piątkowego poranka. W większości powiatów władowania mogą wystąpić już od godziny 14, natomiast w pasie wschodnim, m.in. w Bieszczadach i okolicach Przemyśla, groźna aura spodziewana jest od godziny 18. Synoptycy ostrzegają przed ulewami dochodzącymi lokalnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy, gradem oraz porywistym wiatrem, osiągającym prędkości do 70 km na godzinę. Niebezpieczne zjawiska powinny ustąpić do godziny 4 rano w piątek. Na szczęście mamy też bardzo dobre wieści z Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd województwa właśnie sypnął groszem na nowoczesny sprzęt i remonty w naszych lecznicach. Miliony trafią m.in. do Krosna, Tarnobrzega i Przemyśla. Przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie jest nasz reporter. Łukaszu, powiedz, który szpital otrzyma najwięcej pieniędzy?
2: Największym beneficjentem jest Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu, który otrzymał aż 6 milionów złotych na wielką wymianę zużytej aparatury. Nowoczesny sprzęt trafi na kluczowe oddziały, w tym onkologię, kardiologię i neonatologię, co ma skrócić czas diagnostyki oraz zwiększyć bezpieczeństwo skomplikowanych operacji. Ważne zmiany czekają też Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, gdzie dzięki wsparciu samorządu zmodernizowane zostanie lądowisko dla helikopterów ratunkowych.
1: Relacjonował Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego flesza jeszcze ostrzeżenie dla wszystkich wybierających się w góry. Mimo zapowiadanych burz, w naszych lasach wciąż panuje ekstremalna susza. Ostatni pożar w Iwoniczu pokazał, że ściółka pali się jak zapałka. Nawet intensywne opady, jakich się spodziewamy, nie poprawią tej sytuacji. Potrzeba co najmniej kilku deszczowych dni.
3: Nic się nie poprawiła, w niektórych okolicach wręcz zupełnie, bo te opady to rzędu 2 do 4 mm. I pamiętajmy, że taki opad wyłapują korony drzew. Ten deszcz nie dociera do ściółki leśnej, w związku z tym ona dalej jest sucha. Ta wilgoć wychodzi tylko z ziemi o poranku, natomiast po południu ściółka znów jest fatalnie sucha.
1: Wyjaśnia rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Czwartek w Krośnie i okolicach zapowiada się dość ciepło, ale z dużą ilością chmur, co zresztą widać za oknami. Termometry pokażą od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, do 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. Choć jakość powietrza mamy dobrą, to musimy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a po południu, na południu regionu, także burzami. Biometr pozostaje umiarkowany, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. W kolejnych dniach czeka nas chwilowe ochłodzenie, a potem wróci słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Jeżeli jesteś teraz w pracy, to podnieś na chwilę wzrok, popatrz w lewo, popatrz w prawo. Widzę, że nie patrzysz w prawo.
5: Patrzyłam.
4: Nie, ale nie patrzyłaś.
5: W lewo i w prawo.
4: No i co widzisz?
5: No, nie ciebie, bo ty jesteś na wprost.
4: 4 minuty po godzinie 9:00, zwykły czwartek w pracy także może być zachwycający pod jednym małym warunkiem. Zobaczcie, jak jest fajnie dookoła. Macie włączone RMF Max, włączcie także jutro rano.
5: Jutro będzie jeszcze fajniej.
4: Irek Jakubek, będzie pięknie.

0: Tabletka i dwa dni w RMF Max. Jak dwa dni, które nam zostały do weekendu, a tak właściwie to już takie półtora dnia, bo to przecież piątek po południu już będziemy weekend witać, ale no niestety nie znalazłem piosenki półtora dnia. A już zwłaszcza tak fajne jak ta od Bledki. No to przed nami też fajne przedpołudnie, które mam nadzieję spędzicie z nami. Byle do obiadu startuje najlepszy program do słuchania w pracy. A dlaczego najlepszy? Dlatego, że czas najszybciej z nami mija, udowodnione naukowo. Junior Caldera, za chwilę Sophie Ellis Bextor, Can't Fight This Feeling, Dawid Miązek. Dzień dobry i zapraszam do 13.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

Coldplay i Beyoncé, Hymn for the Weekend. Tacy artyści nie potrafią źle zaśpiewać. Jest moc. W RMF Max Krosno przypominamy. Uwaga, budżet obywatelski 2027. Czas na twoje pomysły. Jak to działa? Do rozdania jest aż 3 600 000 zł, czyli całkiem sporo kasy na miejskie marzenia. Podział wygląda tak. 700 000 na projekty ogólnomiejskie, czyli coś dla wszystkich. Po 230 000 na każdą dzielnicę lub osiedle. Łącznie 2 760 000 zł. Matematyka się zgadza. A na prospołeczne, kulturalne i sportowe akcje 140 tysięcy. Możesz zgłosić wszystko. Od nowych huśtawek przez remont chodnika, aż po festiwal tańca na świeżym powietrzu. Głos należy do mieszkańców, więc jeśli zawsze marzyłeś o skateparku pod domem albo miejskim karaoke, to jest ten moment, a czasu coraz mniej. Pozostało dokładnie 10 dni na zgłoszenie projektu.

0: Gotem od Metznera jeszcze parę miesięcy temu, nawet chyba parę tygodni temu nie wiedzieliśmy o tym chłopaku prawie nic, przynajmniej większość z nas, a teraz to już gwiazda pełną gębą dzięki temu kawałkowi. No słuchajcie, wczoraj też jeszcze niewiele wiedzieliśmy, jak to jest z zawartością naszego konta w zabawie za dużo, za mało, a teraz już wiemy dużo, dużo więcej. To znaczy 14 331 zł to jest za mało, a 16,5 tysiąca to za dużo, także widełki robią się coraz węższe, coraz łatwiej trafić, a jak traficie w finale dokładną kwotę, która jest ukryta na naszym koncie, no to ją zabieracie dla siebie, no to jest prosta sprawa. Ładnych paręnaście tysięcy złotych może trafić z naszego konta prosto na twoje. To co, dasz sobie szansę? Wejdziesz do gry, co ci szkodzi? Jeden SMS, który na dodatek, słuchajcie, teraz pomnożę 109 razy, bo mamy rundę bonusową, a dlaczego nie? 109 razy większa szansa na znalezienie się w finale i zgarnięcie kasy, jeśli teraz wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 369 albo wbijesz na www.rmfmax.pl. Tylko zrób to naprawdę teraz, bo tylko 7 minut rundy bonusowej. Także nie obijamy się, nie zaznawiamy, wchodzimy do gry, bo trzeba sobie dać szansę na przypływ kasy. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: MAX. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile? 14 331 zł to za mało.
4: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Krośnie FM.
1: Czwartek w Krośnie i okolicach zapowiada się dość ciepło, ale z dużą ilością chmur, co zresztą widać za oknami. Termometry pokażą od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, do 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. Choć jakość powietrza mamy dobrą, to musimy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a po południu, na południu regionu, także burzami. Biometr pozostaje umiarkowany, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. W kolejnych dniach czeka nas chwilowe ochłodzenie, a potem wróci słońce.

0: Kochasz Sobel Francis i Dim z RMF Max? No, ja może nie kocham, ale naprawdę lubię ten numer. A nie, ja jeden, bo często o niego prosicie w wiadomościach. Myślę, że ten kawałek też się wam spodoba. Mówię spodoba, bo mogliście go jeszcze nie usłyszeć. To jest naprawdę świeżynka od Aloka. Od Aloka i Kalida. Z fajnym, idiomowym, tanecznym vibe'em. No, jest to taki kandydat na hit lata. Przynajmniej jeden z hitów lata. Dive Into Me. Nowość.
1: To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 7 i 6 FM.
1: Na zegarach 10, więc w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Strażacy już trzecią dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na szczęście dowódcy akcji gaśniczej są optymistyczni. W walce z pożarem pomaga dzisiaj deszcz. Czy pożar został opanowany?
2: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać. Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las.
1: O czym informował Dominik Smaga.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Wracamy do tematu policyjnego pościgu ulicami Krosna, o którym informowaliśmy przed godziną. Wszystko zaczęło się od próby zatrzymania do kontroli kierowcy Seata w okolicy ulic Powstańców Śląskich i Westerplatte, który zamiast stanąć docisnął gaz i zaczął brawurową ucieczkę w stronę ulicy Markiewicza. Po drodze pirat drogowy doprowadził do kolizji z innym samochodem, a w trakcie samej akcji uszkodzony został także policyjny radiowóz. Ostatecznie sprawcy udało się zbiec, ale policja już intensywnie pracuje nad jego namierzeniem. Najważniejsza informacja jest taka, że mimo groźnej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń. Tymczasem Rzeszów przeznaczył ponad 1 600 000 złotych na pomoc dla lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. W ratuszu podpisano już umowy, dzięki którym pieniądze trafią do stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców stolicy naszego regionu. To ważne wsparcie pozwoli na realizację wielu potrzebnych projektów zdrowotnych i aktywizacyjnych.
3: Porządna, rzetelna praca na rzecz osób, których my nazywamy kochanymi seniorami, tak? Ale to także działalność profilaktyczna, to także działalność związana z edukacją, taką polityką społeczną szeroko rozumianą. To są te organizacje, które tak naprawdę zweryfikowały się przez ostatni czas.
1: Mówi prezydent

0: Rzeszowa, Konrad Fiołek. Zostawiamy fundusze, by opowiedzieć Wam o dość oryginalnym przemycie w Korczowej. Straż Graniczna zatrzymała tam Niemca, który wiózł z Ukrainy do Polski 8 zestawów miotaczy siatkowych do zwalczania dronów wraz z amunicją hukową. Mężczyzna tłumaczył śledczym, że kupił sprzęt z myślą o odławianiu szopów praczy, które rzekomo plądrują jego okolice pod Frankfurtem nad Menem. Mimo tych oryginalnych wyjaśnień, mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji, do którego się przyznał. Podejrzany dobrowolnie poddał się karze pół roku więzienia w zawieszeniu. Musi też zapłacić 5000 zł świadczenia pieniężnego, a cały profesjonalny sprzęt uległ przepadkowi. Na koniec przenosimy się jeszcze do Sanoka. Przy tamtejszym szpitalu powstanie nowoczesne Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zapewni mieszkańcom regionu kompleksową pomoc terapeutyczną i leczenie uzależnień.
1: W dzisiejszej sytuacji służby zdrowia kolejne środki na inwestycje, w tym wypadku na budowę nowoczesnego pawilonu psychiatrii i psychiatrii dziecięcej, myślę, że są niezmiernie ważne.
0: Mówi starosta sanocki Robert Pieszczoch.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Przed nami dzień zdominowany przez duże zachmurzenie i lokalne zjawiska burzowe. W Krośnie temperatura maksymalna sięgnie 23 stopni, podczas gdy w Dębice będzie najcieplej, tam nawet 25 kresek na plus. Na południowych krańcach regionu, zwłaszcza w okolicach Ustrzyk Dolnych, spodziewamy się opadów deszczu, a po południu także burz w całym regionie. Ciśnienie jest niskie, jakość powietrza dobra, a biometr umiarkowany. Północny wiatr będzie przeważnie słaby, choć będzie wzmagał się podczas burz. Najbliższy weekend zapowiada się jednak znacznie pogodniej i cieplej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Hity na maksa.
3: Na zegarach 10, w kalendarzach 7 dzień maja. Dzisiaj jest dzień hasła, do tego sobie jeszcze wrócimy, ale na razie wracamy do grania. Wiktoria Kida ze swoim projektem Księga Żywiołów, do którego zaprosiła Oskara Cymsa, no i zaprosiła z fajnym skutkiem. Gdy będziesz sam, już teraz w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Girl Power w RMF Max, Pink Panthers z Zarą Larson, Stateside. No i przy dziewczynach od razu kawka jakoś lepiej wchodzi. Za nami Stateside, a przed nami emocje, bo jeszcze dzisiaj możesz zgarnąć od tak kilkanaście tysi w RMF Max. Wystarczy zainwestować ile? 3,69, czyli słuchajcie, mniej niż w zdrapkę. A w zamian nie zgarniasz kilku złotych, tylko no właśnie kilkanaście tysięcy. Ile dokładnie? To trzeba odgadnąć w finale. Między 14 331, to wiemy, że to jest za mało, a 16,5 tysiąca to jest za dużo. Jak ustrzelisz właściwą kwotę, zabierasz te pieniądze ze sobą i wydajesz. A nawet jak się nie uda trafić w finale, to i tak zgarniasz 500 zł, więc no, słuchajcie, win-win. Kto jak nie ty, kiedy jak nie dzisiaj. Ślij SMS-a z hasłem MAX za 3,69 pod 7327 albo kliknij na www.rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: I po reklamie.
12: Tu jest RMF Max.
13: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
14: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
15: Hit na maksa.
16: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Can't Deny It, tętno przyspieszyło. Jeżeli tak, to wszystko w porządku. Przy tym numerze tak to działa. W RMF Max Piła wracamy na nasze podwórko, bo się dzieje. Remont w Regionalnym Centrum Kultury w Pile ruszył z kopyta. Wczoraj fotele w sali widowiskowej poszły na zasłużoną emeryturę. Ciekawe, czy ktoś je w domu przygarnie na pamiątkę. Ale spokojnie, nie zostaniemy bez kultury. Wręcz przeciwnie. Teraz będzie jej jeszcze więcej, tylko w wersji na wynos. Imprezy rozproszą się po całym mieście. Kino pod chmurką jak najbardziej. Koncerty na wyspie będzie się działo. Parkowe spotkania i teatralne widowiska na świeżym powietrzu. Szykujcie kocyki i spray na komary. Dla najmłodszych też nie zabraknie atrakcji. I to wszystko albo w plenerze, albo w miejskiej sali przy Dąbrowskiego. Kultura w Pile się nie zatrzymuje, tylko zmienia adres. A co z remontem? 7 milionów złotych na remont sali samo się nie wyda. Na szczęście 2,5 miliona dorzuca Unia, więc przynajmniej fotele będą z europejskiej klasy komfortu. A że imprez będzie sporo, potwierdzę wam już po 11:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
1: Hopens Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.
5: Przed nami dzień zdominowany przez duże zachmurzenie i lokalne zjawiska burzowe. W Krośnie temperatura maksymalna sięgnie 23 stopni, podczas gdy w Dębice będzie najcieplej, tam nawet 25 kresek na plus. Na południowych krańcach regionu, zwłaszcza w okolicach Ustrzyk Dolnych, spodziewamy się opadów deszczu, a po południu także burz w całym regionie. Ciśnienie jest niskie, jakość powietrza dobra, a biometr umiarkowany. Północny wiatr będzie przeważnie słaby, choć będzie wzmagał się podczas burz. Najbliższy weekend zapowiada się jednak znacznie pogodniej i cieplej.
6: Hity na maksa.
7: RMF Max Krosno.

Spokojnie w tytule, Con Calma, Daddy Yankee, Snow, i to jest właśnie taka nuta troszeczkę na uspokojenie, nie ukrywam, w RMF Max, bo czwartek, 11 to jest właśnie taka, prawie 11 to już to jest taka zdradliwa pora trochę i my już myślimy o weekendzie, o końcówce tego tygodnia, a szef właśnie odwrotnie już kombinuje, co nam tam jeszcze wepchnąć przed piątkiem, bo wie, że w piątek to już nie ma sensu. Znaczy wie albo nie wie, bo to też w piątek też trzeba uważać. Także ostrożnie, jak się da, to po prostu unikajcie szefa, dla bezpieczeństwa. Męskie granie, orkiestra nareszcie, a za chwilę witamy 11 fleszem i prognozą pogody.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i pogodę o 11. W szpitalach w całej Polsce dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Jedna ze zmian dotyczy na przykład znieczulenia podczas porodu.
2: Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka. Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Kiedy maluchy już podrosną, rodzice stają przed kolejnym wyzwaniem, wyborem przedszkola. No i właśnie krośnieńskie przedszkole sióstr Józefitek rusza z zapisami. Jeśli chcecie sprawdzić, jak to wszystko wygląda od środka, koniecznie wpadnijcie na dzień otwarty 13 maja. Kadra będzie do waszej dyspozycji od 15. Na miejscu dzieciaki mają nie tylko świetny plac zabaw i domowe jedzenie, ale też masę zajęć od szachów po akrobatykę. To dobra okazja, żeby na spokojnie pogadać z nauczycielami i zobaczyć, czy to właśnie tutaj wasz skarb będzie czuł się najlepiej. Z kolei starsi uczniowie z Jedlicza mają powody do świętowania. Budowa nowej sali gimnastycznej za 5 milionów złotych dobiega końca. Jest nowoczesna nawierzchnia i specjalna kotera do dzielenia boiska, a pierwsze mecze i lekcje wychowania fizycznego odbędą się w tym miejscu lada moment.
3: Już za niedługo, bo już chcemy w czerwcu dokonać otwarcia. Dzieci już czekają, młodzież się cieszy, ponieważ z sali, którą mieliśmy do tej pory, korzystało prawie 500 uczniów. No więc to jest bardzo trudno przeprowadzić zajęcia z WF-u na takiej sali, którą do tej pory mieliśmy przy tak licznych grupach.
1: Mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedliczu Jolanta Smarzowska. Niestety, o ile w halach jest bezpiecznie, o tyle w naszych lasach sytuacja jest dramatyczna, co potwierdził ostatni groźny pożar pod Iwoniczem. Leśnicy alarmują, że wystarczy iskra, by w kilka chwil zniszczyć to, co rosło przez dziesięciolecia. Czy te prośby i apele o rozwagę w ogóle przynoszą jakiś skutek?
4: Tu nie pomagają apele, niestety.

0: W tym roku mieliśmy już 28 pożarów w lasach, które są bezpieczne tak naprawdę. Można powiedzieć, że w lasach nadleśnictwa Rymanów tam ostatni pożar był 30 lat temu w tym Jaźmielu. Natomiast w weekend majowy mieliśmy tam poważny ogień.
1: Mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek. Na koniec jeszcze Ruda Różaniecka, która w piękny sposób oddaje hołd swojemu bohaterowi, odsłaniając mural kapitana Władysława Ważnego na ścianie miejscowej szkoły. Ten przedwojenny nauczyciel i legendarny cichociemny zasłynął namierzeniem niemieckich wyrzutni rakiet V1 i V2, co było kluczowe dla aliantów. Uroczystość sfinansowana przez rzeszowski IPN zbiega się z 60-leciem nadania placówce i jego imienia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Aura na Podkarpaciu będzie dziś kapryśna. Krosno odnotuje przyjemne 23 stopnie, ale warto mieć pod ręką parasol, bo prognozowane są przelotne opady deszczu. Najwyższe wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy Rzeszowa i Dębice. Odpowiednio to 24 i 25 stopni. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra. Jednocześnie przypominamy, że IMGW ostrzega przed popołudniowymi burzami, które mogą być dość intensywne. Także piątek przyniesie nam niższą temperaturę i więcej chmur.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Pewnie was jakoś bardzo nie zaskoczę, jak powiem, że jestem mega fanem Kanksa, bardzo lubię jego styl, ale tym numerem to mnie po prostu rozwalił. Z Theophilusem Londonem Galaxy, tym kawałkiem otwieramy sobie godzinę 11 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: No i to jest hit, który najlepiej opisuje huśtawki humorów naszego szefa, Upside Down w oryginale, a w przeróbce Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada F, RMF Max. A ja przy okazji mam, słuchajcie, taki niezobowiązujący temat, bo tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza. Serio. Wcale nie musisz wysyłać hasła Max na 7327 za skromne 369. Nie musisz też nic klikać na rmfmax.pl. No bo po co to robić? Przecież ktoś inny może zgarnąć kasę. Ale, no właśnie jest to jedno ale, że to przecież możesz być ty. Ty się możesz cieszyć dzisiaj z kilkunastu tysięcy złotych. Ile dokładnie? Między 14 331 a 16,5 tysiąca. Jeśli zadzwonimy do ciebie, a ty podasz prawidłową kwotę, to zgarniasz te pieniądze i jeszcze dzisiaj możesz zacząć je wydawać. Znaczy, możesz zacząć wydawać, a możesz schować na konto, niech sobie leżą albo niech pracują. Żeby jeszcze podkręcić emocje, to podkręcamy wasze szanse. Mamy takie magic hour, a właściwie magic minutes, bo przez najbliższe 10 minut wszystkie wasze zgłoszenia mnożymy, uwaga, aż 113 razy. Zgłoszenia SMS-owe, hasło Max pod 7327 albo zgłoszenia online na www.rmfmax.pl. 113 razy większa szansa na znalezienie się w finale tylko teraz. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie.

0: lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

RMF Max, Krosno, Eben i Hertz. Taki vibe robi różnicę. Senatorowie odpalili zielone światło na nowy sposób walki z miśkami i innymi zwierzakami wchodzącymi na tereny ludzkich siedlisk w Bieszczadach. Myśliwi i strażnicy dostaną gumowe pociski. Nie do paintballa, tylko do odstraszania niedźwiedzi, wilków czy żubrów, które za bardzo polubiły grilla pod ludzkimi domami. Cel? Nauczyć zwierzynę, że kebab spod płotu to nie jest opcja i przypomnieć jej, że człowiek to nie kumpel od wyżerki. Nowe prawo chroni też tych, którzy przypadkiem trafią nie tam, gdzie trzeba, nie grożą im wtedy kary. Ma być zdecydowanie bezpieczniej i dla zwierzaków, i dla ludzi. Albo odwrotnie. Wracamy do muzy. To w ostatnim czasie mój ulubieniec. Artysta z miasta Jabłka, jak sami tam nazywają Nowy Jork. Sombr we własnej postaci.

0: Win od Gipsa w RMF Max, nuta idealna za kółko. Co prawda tam w tekście jest materiał na kilka tysięcy złotych mandatu i kilkadziesiąt punktów karnych, ale to nie będziemy się przecież w to zagłębiać. Ważne, że bit dobry. Dobra, czy będzie dobra pogoda, to o tym za chwilę w prognozie, a po niej Dua Lipa i Houdini. RMF Max.
1: Reklama. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłam?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
1: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Aura na Podkarpaciu będzie dziś kapryśna. Krosno odnotuje przyjemne 23 stopnie, ale warto mieć pod ręką parasol, bo prognozowane są przelotne opady deszczu. Najwyższe wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy Rzeszowa i Dębice. Odpowiednio to 24 i 25 stopni. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra. Jednocześnie przypominamy, że IMGW ostrzega przed popołudniowymi burzami, które mogą być dość intensywne. Także piątek przyniesie nam niższą temperaturę i więcej chmur.
1: Hit na maksa. RMF Max Krosno.

Komu miałbym powiedzieć, pyta Bledka w RMF Max. Nie wiem, ale nam może zaśpiewać. Słuchajcie, przedwczoraj dramatyczny półfinał Arsenalu z Atletico. Wczoraj też zacięty mecz Bayernu z Paris Saint-Germain. I już wiemy, że w finale Ligi Mistrzów tegorocznym zagrają Arsenal z PSG. I ciekawostka, w 70-letniej historii rozgrywek Ligi Mistrzów, wcześniej Pucharu Mistrzów, to będzie pierwszy dopiero finał między drużyną z Anglii i Francji. Aż trudno uwierzyć. I w ogóle czwarta w historii dopiero sytuacja, że mierzą się ze sobą dwie drużyny z dwóch różnych europejskich stolic. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce ponad 50 lat temu, jak Panathinaikos Ateny grał za Ajaxem Amsterdam. Także będzie ciekawie. No bez tego też by było ciekawie, ale taki smaczek dodatkowy. Więcej informacji niekoniecznie ze sportu już punktualnie o 12 we Fleszu. Po Fleszu prognoza pogody, a teraz John Summit, The Chainsmokers, Easy All The Time.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Muzyka zawsze po pierwsze.
13: Tu się czuję hity.
12: RMF Max.
14: Krosno 97 i 6 FM.
15: W samo południe w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w regionie. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na flash oraz pogodę. Najpóźniej za dwa tygodnie powinniśmy dowiedzieć się, skąd rząd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent. Rząd chce więc znaleźć całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE.
16: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
15: Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
17: To jest RMF Max Krosno.
15: Podczas gdy w Warszawie liczą pieniądze, w gminie Bukowską mieszkańcy dostali narzędzie do walki o spokój. Jest oficjalna zgoda na puszenie niedźwiedzi, które coraz częściej zaglądają ludziom w okna. Do 2028 roku można legalnie używać petard, pistoletów hukowych czy głośnych klaksonów. Nie wolno tylko krzywdzić zwierząt. Każdy taki incydent trzeba jednak zgłosić do urzędu gminy, a urzędnicy dodatkowo proszą o solidne zabezpieczenie świetlne. Mimo nowych uprawnień lepiej zachować czujność i na razie omijać leśne gęstwiny szerokim łukiem, bo drapieżniki są teraz wyjątkowo aktywne. A skoro o urzędach mowa, to ten w Pliźnie przechodzi właśnie prawdziwy technologiczny skok. Miasto zgarnęło ponad 630 tysięcy złotych z unijnej kasy na projekt, który ma sprawić, że załatwienie spraw urzędowych przestanie kojarzyć się z nudą i labiryntem korytarzy.
18: Wszystko w ramach akcji Komfort i Efektywność, która ma totalnie zmienić jakość obsługi mieszkańców. Największa zmiana: biuro od dowodów osobistych i ewidencji ludności ląduje na pierwszym piętrze w nowej, lepiej zorganizowanej przestrzeni. Co ważne, całość będzie w 100% dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, więc nikt nie zostanie za burtą. Cała inwestycja jest warta prawie 750 tysięcy złotych.
15: O szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Zmiany widać też w stolicy regionu, gdzie fundacje i stowarzyszenia dostały solidny zastrzyk gotówki. Pieniądze trafią do tych, którzy na co dzień pomagają seniorom i osobom z niepełnosprawnościami od wielu lat.
19: Wiemy już także z opinii tych mieszkańców, na rzecz których pracują. Robią to dobrze, robią to profesjonalnie, często chcą rozszerzyć swoją działalność, więc to jest główne kryterium. Większość tych organizacji oczywiście już funkcjonuje wiele lat, my je doskonale znamy. Wiemy, jak mieszkańcami się zajmują i opiekują, ale też oczywiście witamy z wielką radością te, które nowo powstają.
15: Mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek, a mowa o wsparciu o łącznej wartości przekraczającej 1 600

0: tysięcy złotych. Na koniec jeszcze w pigułce o niewypale w Bieszczadach. Tuż przy granicy ze Słowacją turysta natknął się na granat moździerzowy z czasów II wojny światowej. Służby mundurowe błyskawicznie zabezpieczyły znalezisko, a jego neutralizacją zajęli się już wojskowi saperzy. Przypominamy, że jeśli podczas wędrówki traficie na coś podejrzanego, po prostu oznaczcie to miejsce i dzwońcie pod numer 112.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Na razie sytuacja pogodowa jest dość stabilna. Jest ciepło, choć pochmurno, a temperatury maksymalne sięgną dziś 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. Nie zapominajmy jednak o alertach burzowych. Po godzinie 14 możemy spodziewać się opadów deszczu i burz, które z czasem przesuną się bardziej na wschód. Nieco chłodniej i szaro będzie także jutro, ale za to weekend zapowiada się już na przyjemny, ciepły i słoneczny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Pierwsza, no może jedna z pierwszych zasad ludzi w pracy to, że czwartkowe popołudnie to już właściwie piątek, a właśnie minęła 12:00 i zaczynam ją razem z Damianem Dawidem The First Time. Dawid Miązek, Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania pracy, zapraszam.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jest hit, który wciąga na maksa, może bardziej przyciąga niż wciąga, bo to Magnetic od Bausy. Tytuł, który zobowiązuje. Słuchacie RMF Max. A teraz uwaga, bo to może się udać. To się naprawdę może udać, serio. Zamknij na chwilę, dosłownie na chwilę oczy i wymyśl konkretną sumkę gdzieś między 14 331 a 16,5 tysiąca. I teraz zapisz to na tej żółtej karteczce, jeśli masz pod ręką, a jeśli nie, to zapamiętaj, bo to może być hajs, który dzisiaj dostaniesz od RMF Max. Słuchajcie, my w finale pytamy tylko o pieniądze, które możesz wygrać. Taką mamy luźną zabawę. Tylko daj nam znać, że chcesz tę kasę, że chcesz odgadywać, ile jest ukryte na naszym koncie i chcesz te pieniądze dla siebie. A daj znać SMS-em z hasłem MAX wysłanym pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Finał już bardzo niedługo, bo koło 14. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało.
4: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: 3,17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.
1: Playlista, co zrobić dzień.
22: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

mocno California Love. Co prawda w tytule chodzi o koszulkę, ale zawsze to jednak światowo. Tymczasem na naszym podwórku Podkarpacie topnieje. W 2025 roku ubyło nas 9237. To tak jakby cała mniejsza gmina nagle zniknęła. Rzeszów i okolice się bronią, bo tam ludzi przybywa, ale reszta regionu niestety na minusie. Na koniec 2025 roku cały region liczył już tylko 2 100 000 osób. Eksperci nie mają dobrych wieści. Za kilka lat będzie jeszcze gorzej. Według prognoz w 2035 roku liczba mieszkańców Podkarpacia spadnie poniżej 2 milionów. Chyba czas zacząć hodować nowych mieszkańców lub przyciągać ich jak magnes, bo wyraźnie klasyczny sposób powiększania populacji szwankuje.

0: Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Na razie sytuacja pogodowa jest dość stabilna. Jest ciepło, choć pochmurno, a temperatury maksymalne sięgną dziś 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. Nie zapominajmy jednak o alertach burzowych. Po godzinie 14 możemy spodziewać się opadów deszczu i burz, które z czasem przesuną się bardziej na wschód. Nieco chłodniej i szaro będzie także jutro, ale za to weekend zapowiada się już na przyjemny, ciepły i słoneczny.
1: Hit na maksa! RMF Max Krosno.

Nie do zapomnienia hit od Calvina Harrisa i Rihanny, This Is What You Came For w RMF Max. Dokładnie parę dni temu była 10. rocznica premiery, a dalej działa dokładnie tak samo jak przy pierwszym odsłuchiwaniu, no ale na tym polegają genialne kawałki, których oczywiście jeszcze więcej będzie w programie I Wszystko Gram, który już niedługo startuje. Po 13 przejmują was Ania Wojtkowiak i Fiołas i oczywiście będą emocje związane z finałem zabawy Za Dużo, Za Mało. Może to do ciebie wpadnie kilkanaście tysięcy złotych. Szczegóły na rmfmax.pl. Ja już za dzisiaj dziękuję i oczywiście słyszymy się jutro po godzinie 9:00, a ode mnie jeszcze na do widzenia Alex Warren i Fever Dream. Dawid Miązek, cześć!

0: Słuchajcie.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę.

0: którzy za nic nie chcą leżeć martwi, w makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
1: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: O 13 w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Prezydent kieruje wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi:
1: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Mówił Karol Nawrocki. Nic nie wskazuje jednak na to, by senatorowie poparli wniosek prezydenta.
2: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
0: Mówi senator Marek Borowski. Za przeprowadzeniem referendum będzie natomiast opozycja.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: Strażacy z Krosna ramię w ramię z setkami ratowników walczą z potężnym pożarem, który objął już ponad 1000 hektarów lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorańskim. Na miejscu pracuje ponad 400 strażaków, a z nieba wspierają ich samoloty i śmigłowce Black Hawk, które wylały na ogień setki ton wody. Sytuacja jest o tyle lepsza, że dzisiejszy deszcz pomaga w dogaszaniu, a domy mieszkalne na ten moment są bezpieczne. Mimo to akcja jest niezwykle trudna, bo strażacy zmagają się z ogromnym dymem i wysoką temperaturą w samym sercu żywiołu. Niestety w naszych lokalnych lasach też jest niebezpiecznie. Panuje tam ekstremalna susza i wystarczy sekunda, by wybuchł pożar. Co najczęściej staje się bezpośrednią przyczyną pojawiania się ognia? To pytanie do rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: Bywają rozmyślne podpalenia, też o tym wiemy, ale zazwyczaj jest to lekkomyślność. To jest pozostawienie ognia, to jest pozostawienie ogniska. Czy też tak jak wiosną przy wypalaniu traw, te pożary traw przechodzą do lasu. Takie są okoliczności mniej więcej powstawania pożarów,
0: wyjaśnił Edward Marszałek. Również w Jaśle było naprawdę gorąco, a wszystko przez widowiskowe ćwiczenia służb pod kryptonimem Gamrat 2026. Scenariusz brzmiał jak z filmu akcji. Uzbrojeni napastnicy wdarli się na teren zakładu, wzięli zakładników i doprowadzili do strzelaniny oraz pożaru. W akcji brali udział policjanci z całego regionu, w tym kontrterroryści z Rzeszowa, którzy wspólnie ze Strażą Pożarną i ratownikami trenowali szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Cała ta rozruba była oczywiście kontrolowana i miała na celu sprawdzenie, jak służby poradzą sobie w razie realnego zagrożenia w tak dużym obiekcie przemysłowym. Na koniec tego flesza odwiedzamy jeszcze Jedlicze. Nowoczesny obiekt sportowy za ponad 5 milionów złotych jest tam już niemal gotowy i czeka na odbiory techniczne. Dzięki dofinansowaniu z programu Olimpia udało się stworzyć przestrzeń z funkcjonalną nawierzchnią i systemem dzielenia sali na dwie części. A oprócz samej hali do dyspozycji uczniów i sportowców zostanie oddane także nowoczesne zaplecze.
5: W tej chwili już to, co nam zaproponowano, czyli to, co mamy, czyli łazienki, prysznice, szatnie, to już jest taki poziom naprawdę 21 wiek i przede wszystkim przestrzeń. Ogromna przestrzeń, sala jest piękna, duża, 800 metrów kwadratowych.
0: Mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedliczu Jolanta Smarzowska.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dzisiejsze popołudnie w Krośnie upływa nam pod znakiem 23 stopni i dużego zachmurzenia. Najchłodniejszymi punktami na mapie regionu są dziś Lesko i Ustrzyki Dolne z temperaturą 21 stopni, a najcieplej w Dębice, tam nawet do 25. Jednocześnie przypominamy o alertach IMGW. W najbliższych godzinach możemy spodziewać się opadów deszczu oraz burz, zwłaszcza w pasie podgórskim, gdzie w porywach wiatr może podczas burz osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Od soboty przewidywana jest wyraźna poprawa pogody i zanik opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Hello, guten Tag.

0: bonjour, czy może hola.
1: No. Brawo, zdałaś, zaliczam.
0: Dziękuję, na poziomie podstawowym. Dzisiaj już rozszerzony jest z matury, więc nie wiem, czy bym sobie poradziła.
1: Jeśli potrzebujecie pomocy, by poradzić sobie z kolei z czwartkiem, jesteśmy tu. Anka Fiołas z wami do 17 w RMF Max. Masa hitów i kasa do wygrania. Na początek, Tame Impala.

0: Jak się nie ma czym zachwycić za oknem, to dobrze, że jest chociaż czym zachwycać się z głośnika. Beautiful, Anima i Joy w RMF Max. No i zaglądam też do kalendarza. Tu można się uśmiechnąć, bowiem dzisiaj 7 maja. Czujecie to? Jesteście lekko przesądni? Siódemeczka to zazwyczaj szczęśliwa liczba.
1: Warto to sprawdzić w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wyciągnięcia dziś duże pieniądze. Wystarczy dokładnie obstawić, ile tych pieniędzy jest na naszym koncie. A skoro mamy 7 w kalendarzu, to od teraz 107 razy będziemy mnożyć każde wasze zgłoszenie.
0: Już wiemy, że na pewno na naszym koncie mamy więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca, więc wygrana jest bardzo blisko.
1: Jeśli pogoda was przygnębia, zróbcie coś z tym. Wygrajcie dużą kasę w RMF Max. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS-a o treści Max, a my teraz mnożymy go 107 razy. RMF Max.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: podbija ciśnienie lepiej niż druga kawka. To Rave RMF Max. A teraz rozejrzyjcie się wokół. Widzicie jakiś billboard? W Amsterdamie od maja na billboardach nie można reklamować mięsa. Holendrzy zdecydowaliby ograniczyć jego spożycie.
1: No i teraz pojawia się pytanie, a gdyby u nas tak ograniczyć to, co jest eksponowane na billboardach, to co by to miało być? Czego nie chcielibyście widzieć na polskich billboardach? Od teraz czekamy na głosówki od was na Messengerze RMF Max i mamy dla was gadżety.
0: Zestawy gadżetów za najfajniejsze nagrania. No, ja na przykład obyłbym się bez napisów na wzdęcia.
1: Ja wiem, że są też tacy, którzy by powiedzieli tych odważnych reklam bielizny.
0: Oj, oj.
1: Ale na niektórych to przynajmniej działa tak, że zdejmują nogę z gazu. Ale są na pewno takie rzeczy na billboardach, których byście widzieć nie chcieli.
0: No to nagrywajcie głosowy. Od teraz czekamy na nie, na naszym Messengerze. Czego nie chcielibyście widzieć na billboardach w Polsce? Dajemy za najfajniejsze nagrania, zestawy maksymalnych gadżetów.
1: A to Iben.

0: przynosi ulgę tabletka. Dwa dni w RMF Max.
1: Tabletka często przynosi ulgę.
0: Też dwa dni również. Tabletka. Teraz to nie tabletka, tylko najlepiej skupić się na tym, żeby na moment wyrwać dla siebie chwilunię i wejść do naszej zabawy.
1: Zgarniając dużą kasę, w finale naszej zabawy za dużo, za mało, dopiero możecie poczuć ulgę. A teraz ważna rzecz, to za 10 druga. 107 razy mnożymy każde zgłoszenie, więc łapcie za telefon, bo jeszcze na ten bonus możecie się załapać.
0: 107 razy 7 maja. Może to już do was mówi, że warto. A poza tym warto, bo jest do wygrania więcej niż 14 331 zł. Ile dokładniej, to wy będziecie obstawiać, ale najpierw po prostu trzeba wejść do gry.
1: 7327. Na ten numer za 369 wysyłasz jedno zgłoszenie, hasło Max, a my mnożymy je 107 razy. Jeszcze przez moment. 7327. Do dzieła. Max.
2: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
15: Krosno 97 i 6 FM.
11: Dzisiejsze popołudnie w Krośnie upływa nam pod znakiem 23 stopni i dużego zachmurzenia. Najchłodniejszymi punktami na mapie regionu są dziś Lesko i Ustrzyki Dolne z temperaturą 21 stopni, a najcieplej w Dębice, tam nawet do 25. Jednocześnie przypominamy o alertach IMGW. W najbliższych godzinach możemy spodziewać się opadów deszczu oraz burz, zwłaszcza w pasie podgórskim, gdzie w porywach wiatr może podczas burz osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Od soboty przewidywana jest wyraźna poprawa pogody i zanik opadów.
12: Hity na maksa.
15: RMF Max Krosno.

0: Karol G i od razu przenosimy się na jakąś gorącą wyspę w RMF Max. Ale gorąco to może wam się też zrobić, jak wybierzecie się w tym roku w Beskidy. No to jest hot news, bowiem otwarta będzie w tym roku specjalna kolejka, tak naprawdę saneczki, rozpędzające się do 40 km na godzinę. Długość trasy 747 metrów. Matko jedyna, co za roller coaster!
1: No ci powiem... Podjarkę masz taką, jakbyś nigdy w górach nie jeździła. Tam zawsze serpentynami jedzie się nie szybciej niż 40 km na godzinę.
0: Tylko ty mówisz pod górkę. U nas z górki to jest zawsze z nowościami.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Tak pod ten roller coaster pogodowy, który nam robi ostatnio majówka i teraz to, co mamy za oknem. Wiktor, Waligura i cztery pory roku.

0: reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Kiedyś nadejdzie ten dzień.
9: Dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Kiedyś nadejdzie ten dzień.

0: ceny. Ticketenergylandia.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Najlepiej zmiksowana playlista.
6: Say no more.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: Na zegarach 14 w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w okolicy. Marek Makuła, zapraszam na flash. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać mimo zabezpieczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędziowie pojawili się dziś w pracy z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudnienia im podjęcia obowiązków.
8: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunku pracy.
9: Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
8: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz.
7: A to był Tomasz Skory.
5: To jest RMF Max Krosno.
7: Nad Krosnem i okolicami zaczyna robić się groźnie. Alert burzowy i MGW właśnie wchodzi w życie. Spodziewajcie się konkretnego deszczu, gradu i wiatru, który w porywach może osiągnąć nawet 70 km na godzinę. Chociaż nasz lokalny halny może nieco rozgonić najczarniejsze chmury, hydrolodzy ostrzegają. Małe rzeczki potrafią wezbrać w jednej chwili, więc lepiej mieć je na oku. Warto też przeparkować auta spod drzew i uporządkować balkony, by nikomu nic nie spadło na głowę. Za to w rzeszowskim ratuszu atmosfera jest znacznie lepsza. Przypieczętowano tam przekazanie 1 630 000 zł na inicjatywy społeczne, w tym ochronę zdrowia i wsparcie dla seniorów. Dzięki tym środkom lokalne stowarzyszenia mogą skuteczniej docierać do grup, które najbardziej potrzebują profesjonalnej opieki.
10: Dobra współpraca między administracją publiczną, czyli samorządem Rzeszowa w tym wypadku, a organizacjami pozarządowymi, to jest tak naprawdę klucz nowoczesnego samorządu. Żaden najlepszy nawet prezydent, urzędnik, dyrektor, pracownik wydziału nie zrobi tej pracy tak dobrze jak organizacje pozarządowe, jak te, które tak naprawdę na co dzień z ludźmi pracują, znają ich, wiedzą jak do nich podejść. Zatem ta dobra współpraca musi na tym polegać, że miasto w zasadzie przekazuje w sposób mądry i transparentny środki na rzecz tych, którzy pracują z innymi.
7: Mówił prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek. Wielkie pieniądze płyną też do Sanoka, gdzie ma powstać nowoczesne Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego. Umowa na budowę za rekordowe 80 milionów złotych jest już zaklepana, a roboty budowlane powinny rozpocząć się tam w najbliższych miesiącach. Na jakim dokładnie etapie jest teraz ta planowana inwestycja? O to pytamy starostę.
11: Jesteśmy w tym momencie po podpisaniu umowy. Myślę, że w przeciągu 2 miesięcy dojdzie do przetargu. Myślę, że tak jak jest założone, 2-2,5 roku powstanie nowy specjalistyczny oddział.
7: Mówi starosta sanocki Robert Pieszczoch. A na koniec tego popołudniowego flesza w RMF Max Krosno jeszcze przypomnienie dla pacjentów z Jasła. W dniach 13-15 maja poradnie specjalistyczne przy ulicy Chopina będą nieczynne z powodu przenosin związanych z remontem budynku. Od 18 maja pacjenci będą przyjmowani w nowych, tymczasowych lokalizacjach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Temperatury w regionie osiągnęły już swoje dzisiejsze maksimum. To 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1009 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Na niebie dominują chmury, choć mogą pojawiać się też krótkie przejaśnienia. Jednak w najbliższych godzinach możemy spodziewać się burz, przed którymi ostrzega IMGW. Pogoda poprawi się dopiero w weekend.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: I tak kolejny krok.

0: do Fajrantu zrobiliście z nami.
1: RMF Max, hity na maksa.
2: No to trzymajcie się mocno kierownicy. Koniec bramek na autostradzie A2. Jest decyzja.
0: Za chwilkę szczegóły, to jest powód, żeby zostać z nami.
3: Poczuj dobry beat.
0: Kierowcy, róbcie głośniej nie tylko. Także ci, którzy chcą jechać z tym czwartkiem do przodu. Anka i Fiołas już po 14:00. Jazzy and Spritzy. Can't deny it w głośnikach.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem

0: Od razu pojawiają się wspomnienia, gdy gramy w RMF Max takie klasyki jak ten. To Infinity. Tymczasem czy bramki na autostradzie A2 też będą już klasykiem, przeszłością? Otóż mają zniknąć bramki do likwidacji, ale tylko te na państwowych odcinkach, nieużywane, gdzie teraz zwalniamy, a i tak nikt nas nie kasuje.
1: No wiadomo przecież, że nie te, na których się płaci. No hello, no najdroższa A2 z tej żyły złota by na pewno nie zrezygnowała, także nie klikajcie już tego newsa. Zrobiliśmy to za was, naprawdę można ze spokojem iść do przodu.
0: Max. Na naszym horyzoncie przyjemności, zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
17: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
19: I po reklamie.

0: ten nowy sezon od Dawida Podsiadło pozwala się rozmarzyć. I może wcale nie trzeba będzie wychodzić z tej rzeczywistości. W końcu już teraz rozdajemy kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jest ta ekscytacja. Jaka kwota zaraz padnie na antenie RMF Max? No bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 16,5 tysiąca. Numer wybrany.
0: No i już, drugi sygnał za nami. Mamy nadzieję, że dzisiaj albo się bardzo uściśli ta kwota, która jest do wygrania, albo... 6 sygnałów maksymalnie czekamy. Ja już tu liczę z niepokojem. Czwarty to był teraz. Czwarty. Albo po prostu będzie 500 zł dla tego, kto nie udzieli prawidłowej odpowiedzi. Albo... Nie!
2: To już szósty!
0: Albo to jest tylko stówa!
2: 100 zł niestety dla osoby, która nie odebrała naszego połączenia. A szkoda, bo sama próba, samo obstawienie to już 5 stówek, a przecież może tej kasy być zdecydowanie więcej, bo więcej niż 14 331 zł jest na naszym koncie, to wiemy.
0: Kto chce chętnie zgarnąć te pieniądze, już teraz niech wysyła hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A może wy też macie już w głowie jakąś kwotę? Każdą warto sprawdzić. Jutro dużo kasa znów do wzięcia. Łapcie szczegóły i zgłaszajcie się do naszej zabawy na rmfmax.pl.
0: A to już. Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

Temperatury w regionie osiągnęły już swoje dzisiejsze maksimum. To 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, 24 w Rzeszowie i 25 w Dębice. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1009 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Na niebie dominują chmury, choć mogą pojawiać się też krótkie przejaśnienia. Jednak w najbliższych godzinach możemy spodziewać się burz, przed którymi ostrzega IMGW. Pogoda poprawi się dopiero w weekend.

0: Minem i Houdini w RMF Max. No i właśnie a propos iluzjonistów. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, co mogłoby zniknąć z polskich billboardów? Dzisiaj was o to pytamy i na to pytanie odpowiadacie w głosówkach.
1: Na naszym messengerze Kuba.
2: Wydaje mi się, że zdjęcie mojej teściowej to jest coś, czego nie chciałbym widzieć na billboardzie.
1: Ja teraz się zastanawiam, co reklamuje teściowa Kuby.
0: No, może to tą bieliznę, co mówiłam, że dobrze by była, żeby zniknęła.
1: A to głosówka od Marcina.
3: Ja myślę, jakby byłoby mniej reklam Haluxa i operacji tego Haluxa, to byłoby super.
1: To jest Hilux, Marcin, Hilux na tych billboardach, nie Halux.
0: Max. Co ma zniknąć z polskich billboardów? Czekamy na wasze głosówki, a to już Metzner. To miasto.

0: wcale masz.
1: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50.
11: Tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł.

0: naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Krosno 97 i 6 FM.
6: Jest 15, więc w RMF Max Krosno czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, m.in. Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także dla części Opolszczyzny i województwa śląskiego. Prognozowane są opady do 35 mm, porywy wiatru do 70 km na godzinę oraz lokalnie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do godziny 4. Benzyna w dół o 5 groszy, diesel o 9. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Podstawowa benzyna będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a olej napędowy 7,17.
4: To jest RMF Max Krosno.
6: Skoro przy wyjazdach jesteśmy, to na łonie natury zachowajcie absolutną ostrożność. Ściółka w lasach wokół Krosna jest sucha jak wiór, więc nawet mały ogień może błyskawicznie zamienić się w katastrofę, która zdewastuje lokalną przyrodę. Które lasy są najbardziej narażone na ogień, a które najmniej? Pytamy o to rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
7: No najbardziej te sosnowe, czyli te północnej części regionu, a więc Mielec, Tuszyma, Głogów. Tamtych pożarów notowaliśmy po 6 w tym roku. Natomiast te najmniej zagrożone to są oczywiście lasy Pogórza i Gór. Z wielu względów. Powiedzmy jasno, że lasy Pogórza mają bardzo mocne poszycie, bardzo uwilgotnione też teren, jeśli chodzi o samą glebę.
6: Wyjaśniał Edward Marszałek. Znacznie bezpieczniejsze miejsce do odpoczynku powstanie już niebawem w Chlebnej. Przy stadionie ruszy budowa nowoczesnej strefy relaksu z betonowym grillem, piłkarzykami i spoko miejscem na chillout. Prace wystartują w pierwszej połowie przyszłego roku, a projekt zakłada też budowę wygodnych parkingów, więc wypad ze znajomymi będzie znacznie łatwiejszy. W Jedliczu natomiast kończą się prace przy nowej hali sportowej, która kosztowała miasto i ministerstwo ponad 5 milionów złotych. Wykonawca sprząta już teren wokół obiektu, by pierwsi zawodnicy mogli wejść na nową płytę boiska jeszcze w tym miesiącu. O szczegóły tej inwestycji dopytujemy burmistrza.
8: Jest to pełnowymiarowa hala z pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym. Bardzo nowoczesny sprzęt zostanie tutaj zakupiony. Są tutaj, jak widać, wyrysowane boiska do wszystkich dyscyplin sportowych. Obiekt bardzo przyjemny. Jazdy nowoczesny, no przede wszystkim z myślą o tym, aby dzieci i młodzież szkolna mogły korzystać już w takich godziwych warunkach. Przypomnę, że ta szkoła dysponowała bardzo małym obiektem, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną.
6: Mówi burmistrz Jedlicza Wojciech Tomkiewicz. Szykuje się też głośny weekend w regionie, bo rzeszowskie juwenalia ruszają z kopyta i to z niezłym rozmachem. Usłyszymy legendę pokroju Lady Punk czy Maryli Rodowicz. Fani rapu mają swój bastion z PZ-em i problemem, a dla szukujących czystej rozrywki zagrają Zenek Martyniuk czy Baciary. Bramy otwierają się w sobotę po południu, ale lepiej pojawić się pod Staną nieco wcześniej, żeby uniknąć kolejek.
9: Polscy hokeiści powalczą o awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni zmierzą się z Japonią, a jutro z Litwą. Do awansu potrzebujemy dwóch wygranych.
10: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
9: Mówił Krystian Mroczkowski. Mecz z Japonią o 19.30. Teraz plus Liga Siatkarzy. W czwartym meczu finałowym Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką Luk Lublin 3-1 i w walce o złoto mamy remis 2-2. Kolejny mecz 10 maja w niedzielę. Nasi na boisko, ścieżki rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy to nowy program Ministerstwa Sportu. Jego głównym celem jest wzmacnianie procesu szkolenia młodzieży w klubach i akademiach piłkarskich.
6: Na razie termometry pokazują nam 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. Przelotne opady deszczu mogą występować w całym regionie, a ponadto spodziewamy się burz. Wiatr wieje głównie z północy, ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Jutro czeka nas jeszcze kontynuacja pochmurnej aury, ale już od soboty zacznie do nas napływać znacznie cieplejsze powietrze, co zapowiada udany weekend.
11: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.

0: obowiązkami walczymy muzą. Siema po trzeciej.
1: RMF Max, hity na maksa.
2: Ale jest oręż w tym pierwszym kwadransie. Męskie granie i nareszcie będzie także Andy Dust i Zokaria, a na start Bibi Rexa. Anka i Fiałas, dzień dobry. RMF
0: Max. Do końca dnia w pracy już bliżej niż dalej, więc wszystko co dobre macie w RMF Max.

0: wnętrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomagają odpuścić, jeśli jeszcze za czymś dziś gonicie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. A teraz w końcu słońce na horyzoncie. Być może zyskamy dodatkowy dzień urlopu.
2: I to płatny. Nie będzie go można wziąć tak od razu, ale będzie można przeznaczyć na to, na co zazwyczaj nie mamy czasu. Szczegóły zaraz. RMF Max.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90, teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
1: I po reklamie.
4: Gramy.
5: Nie oceniamy.
4: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: popołudniowe endorfiny. To Oskar Cyms za nami. Czy dostaniemy dzień wolny od pracy? Jest wyjątkowa, innowacyjna inicjatywa Urlop na profilaktykę.
1: No i teraz uwaga, brawa, ponieważ wreszcie będziemy mieli czas na to, żeby pójść do lekarza. Przecież zazwyczaj w ogóle tego nie wliczamy w nasz kalendarz.
0: Trzy firmy wystartowały i zachęcają innych pracodawców. My też puszczamy oko, by każdy z pracowników dostał 8 płatnych wolnych godzin w ciągu roku na to, by zrobić badania.
1: I tu ja mam jeszcze mały problemik. Ponieważ do bardzo wielu badań jednak trzeba się przygotować. Więc chociaż 2 dni, dobra?
0: I 3 na odpoczynek. I właśnie przez takich pracowników nie dostaniemy ani jednego. RMF Max.

0: wkręcają niesamowicie Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me w RMF Max. A nie wiem, czy też macie taką wkrętę, że jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem, czyli dość nieciekawie, to ja sobie wtedy w mojej apce z pogodą sprawdzam te miejscowości, w których kiedyś byłam na wakacjach.
1: Każdy to robi, bo są zapisane.
0: No wiadomo. No i na przykład dzisiaj w Chorwacji równie brzydko, Vela Luka, także polecam miejsce, ale dzisiaj może niekoniecznie, no.
1: Podnosisz na duchu. Jak będzie po południu i wieczorem? Podobno im dalej w las, tym ciemniej z pogodą dziś. Zaraz szczegóły.
2: Na razie termometry pokazują nam 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. Przelotne opady deszczu mogą występować w całym regionie, a ponadto spodziewamy się burz. Wiatr wieje głównie z północy, ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Jutro czeka nas jeszcze kontynuacja pochmurnej aury, ale już od soboty zacznie do nas napływać znacznie cieplejsze powietrze, co zapowiada udany weekend.

0: Mucha z bałaganem, Mata i PZW RMF Max, ich plan B. Za to plan Holendrów na walkę ze zmianami klimatycznymi to brak mięsa na billboardach. Dlatego dzisiaj pytamy was o to, czego wy na polskich billboardach nie chcielibyście oglądać. Nagrywacie głosówki.
1: Kasia, proszę bardzo.
2: Nie znoszę reklam, nie cierpię reklam dotyczących menopauzy. Zawsze jak jadę z pracownikiem, kolegą, współpracownikiem, to się na mnie tak dziwnie patrzą. Nie wiem, czy to jest jakaś lekka sugestia, żeby coś kupić, żeby coś używać, zażywać, żeby się mi polepszyło?
1: Nie, Kasia, no nie bierz od razu tak wszystkiego do siebie.
0: To jest kontrolne męskie spojrzenie. Czy to nie ostatnia szansa na ewakuację?
1: Jest, Kasia, lecą do ciebie gadżety. A u nas...
3: To jest nowość RMF Max.
1: Świeżutki Ale Farben i jego Body Talk. Chociaż tak pod Kasię to bardziej Billboard Talk to by musiało być. Jestem

0: Reklama.
1: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i pogodę o 16. Będzie kolejne podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Mówi ona o ekspresowej budowie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
1: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
0: A to był Krzysztof Berenda.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: W Mielcu doszło do scen jak z najgorszego kryminału. Dwaj napastnicy porwali 27-letniego obywatela Bangladeszu. Sprawcy wepchnęli go do bagażnika, wywieźli do szopy w Malinie i tam związali, kradnąc pieniądze, telefon i paszport. Na szczęście mężczyźnie udało się uwolnić i wezwać pomoc, dzięki czemu policja szybko namierzyła sprawców w wieku 23 i 26 lat. Obaj podejrzani trafili już za kratki na 3 miesiące, a za brutalne porwanie i rozbój grozi im teraz po 12 lat więzienia. Na szczęście mamy też bardzo dobre wieści dla młodych ludzi z powiatu krośnieńskiego. Szkoły w Iwoniczu i Jedliczu wchodzą na wyższy poziom współpracy z biznesem i łączą siły z hutą Krosno Glass, dzięki czemu od przyszłego roku szkolnego ruszą tam nowe szklane kierunki.
3: Uczniowie będą mogli się szkolić na techników technologii szkła oraz operatorów maszyn, a co najlepsze, praktyki zaliczą prosto u źródła, pod okiem fachowców z huty. To świetna opcja, bo oprócz teorii w ławce wjeżdżają wizyty studyjne i realna nauka zawodu, która daje konkretny fach w ręku zaraz po szkole. Krótko mówiąc, zero lania wody, samo konkretne przygotowanie do pracy w branży, która jest wizytówką naszego regionu.
0: A informował o tym nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Pieniądze na konkretne cele płyną też do rzeszowskich fundacji. Ponad 1,5 miliona złotych od miasta trafi do organizacji wspierających seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Prezydenta miasta pytamy o to, do kogo te środki trafią.
4: Czasem bywa tak, że tych środków brakuje na wszystkich, więc zazwyczaj staramy się wtedy obdzielić wszystkich tych, którzy mają prawidłowo złożone wnioski. Ewentualnie kwoty są troszeczkę niższe. Z tego, co przyglądałem się temu konkursowi, zdecydowana większość tych, którzy złożyli prawidłowo wnioski, otrzymali środki.
0: Mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek. Tymczasem funduszowy maj nabiera tempa i już za chwilę ruszają pierwsze duże imprezy stacjonarne na Podkarpaciu. W najbliższą sobotę od 9 rano warto być w Poleńczyku, gdzie Bieszczadzki Festiwal Rowerowy połączy sport z lokalną integracją. To jednak tylko rozgrzewka przed tym, co wydarzy się w kolejnych tygodniach. W kalendarzu mamy jeszcze m.in. bazę lotniczą w Sanoku czy Wielki Dzień Młodzieży w Ropczycach. Warto się wybrać, bo to rzadka okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o lokalnych inwestycjach, a przy okazji nieźle się zabawić.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Z oknami szaro, a na termometrach od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, do 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. W całym województwie jakość powietrza jest dobra, choć biometr jest tylko umiarkowany ze względu na niskie ciśnienie i dużą wilgotność. Do 4 nad ranem obowiązywać będą alerty pogodowe i MGW ostrzegające przed deszczem i burzami w całym regionie, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. Jutro pogoda będzie podobna, ale w weekend zrobi się pogodnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Wracamy z pracy do domu na pełnym klimacie. Stacja jest odpowiednia, witajcie w RMF Max. Gordo i Rainer Zonneveld teraz o was zadbają.
6: Za moment mrozu i sombr, tu Anka i Fioła. Witajcie w RMF Max po czwartej.

0: Taki przyjemny, nostalgiczny oddech ma w sobie ten utwór Sombre, Back to Friends w RMF Max. Jeśli teraz spieszycie się na spotkanie do banku, to chcę powiedzieć, w bankach nie ma zmiłuj i to nawet wobec papieża. Popularny artykuł w internecie dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że jak papież Leon został papieżem, to zadzwonił, żeby zmienić swoje dane teleadresowe.
1: No, że Watykan już nie Chicago.
0: Tak. Podał wszystkie swoje hasła zabezpieczające i pani powiedziała, że przeprasza bardzo, ale no jednak będzie musiał stawić się osobiście.
1: No i dobrze, papież też człowiek, nie?
0: No jakby nie było, to prawda, ale jednak wiesz, jak teraz papież ma przyjść do okienka i się wyspowiadać.
1: Głupio, że to nie on robi. RMF
0: Max. RMF Max. To teraz z trochę innym bitem wjeżdża Ariana Grande.

0: All the Time, John Summit i Chainsmokers w RMF Max. No trochę tego czasu upłynie. Rok, aż ci maturzyści znów będą mogli podjąć maturę z matematyki. Kilkanaście egzaminów unieważnionych, bo zostały wniesione na salę telefony komórkowe.
1: Może wcześniej wysłali do nas SMS-a i chcieli, że jak zadzwonimy, to jednak odbiorą, no.
0: To są sytuacje, gdy telefon trzeba mieć przy sobie, wtedy gdy dzwonimy w zabawie za dużo, za mało. W końcu jednak kilkanaście tysięcy złotych wygrać w naszej grze można. Ile dokładnie? No to jest wasze zadanie. Trzeba wytypować.
1: Wskakujcie na rmfmax.pl i zgłoście się do naszej gry. Jutro znowu rozdajemy.

0: dowód na to, że gwiazdy macie pod ręką. W RMF Max, Kungs i jego Galaxy. No bo dziś ich na pewno na niebie nie zobaczymy. 7 w kalendarzu i 7 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Niech pada!
1: Niech pada, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Niech tam ten wreszcie pożar ugasi. Za to trzymamy kciuki. No i jak już pada, to nie wiem, wystawcie tam doniczki z kwiatami na balkon. Niech podleje, no.
0: Po poznańsku, podlewanie. Jak wy padacie, to zostańcie z RMF Max. Przytrzymają was przy życiu w to czwartkowe popołudnie nasi koledzy z ekipy kanału nadawczego, a my jutro po 13 będziemy z wami znów.
1: I jutro będziemy już zamykać roboczy tydzień.
0: Anka i Fiołas.
1: Do usłyszenia.

0: Funduszowy Maj.
1: Wiosna to idealny moment, żeby ruszyć w Polskę. My w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy z naszym mikrofonem do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, po którym oprowadza nas Agnieszka Korolczuk. To miejsce jest naprawdę magiczne.
2: To jest chyba magia przeszłości. My mówimy często o sobie, że jesteśmy trochę wehikułem czasu, bo kiedy wchodzi się na wieś między zagrodami, między chałupami, między tymi polami uprawnymi, to naprawdę przenosimy się do innego świata.
1: Ta wieś wygląda sielankowo, ale życie na polskiej wsi 100 lat temu nie wyglądało tak sielsko.
2: Tak, wieś, którą my tutaj pokazujemy, jest już trochę takim obrazkiem wyidealizowanym, ale mieszkańcom w tamtym czasie żyło się bardzo ciężko. My widzimy się w maju, czyli wiosna. Skończyły się zapasy sprzed zimy i te, które na zimę były przygotowane. Nic nowego jeszcze nie wyrosło, więc gospodynie musiały się wykazywać naprawdę olbrzymią kreatywnością, żeby w jakikolwiek sposób wykarmić rodzinę.
1: Wasze muzeum także łączy pokolenia.
2: To jest tylko absolutnie nasza radość, kiedy dziadek spaceruje z wnukiem i opowiada mu o rzeczach, które właśnie tutaj mu się przypominają. Wnuk nabiera zupełnie nowej wiedzy. To jest siła naszego muzeum. To jest nasze dziedzictwo. Dlatego musimy to szanować. Musimy o tym pamiętać, bo tak żyli nasi przodkowie.
1: I to jest chyba najlepsza puenta naszej dzisiejszej wycieczki. Jak będziecie na Mazowszu, naprawdę warto odwiedzić to cudne miejsce, no i zobaczyć, jak zmieniło się dzięki funduszom unijnym. Zajrzyjcie także koniecznie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Ha, i nie ma lipy.
15: Hej, to był mój tekst.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
15: No i nie ma lipy, no.
17: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.

Za oknami szaro, a na termometrach od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Jaśle, Brzozowie i Sanoku, do 24 w Rzeszowie i 25 w Dębicy. W całym województwie jakość powietrza jest dobra, choć biometr jest tylko umiarkowany ze względu na niskie ciśnienie i dużą wilgotność. Do 4 nad ranem obowiązywać będą alerty pogodowe i MGW ostrzegające przed deszczem i burzami w całym regionie, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. Jutro pogoda będzie podobna, ale w weekend zrobi się pogodnie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze o miłości i związku.

0: dzieci w brzuchu?
1: Jezu, no pewnie, że tak.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: realizację wielu potrzebnych projektów zdrowotnych i aktywizacyjnych.
1: Porządna, rzetelna praca na rzecz osób, których my nazywamy kochanymi seniorami, tak? Ale to także działalność profilaktyczna, to także działalność związana z edukacją, taką polityką społeczną szeroko rozumianą. To są te organizacje, które tak naprawdę zweryfikowały się przez ostatni czas.
0: Mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek. Zostawiamy fundusze, by opowiedzieć wam o dość oryginalnym przemycie w Korczowej. Straż Graniczna zatrzymała tam Niemca, który wiózł z Ukrainy do Polski 8 zestawów miotaczy siatkowych do zwalczania dronów wraz z amunicją hukową. Mężczyzna tłumaczył śledczym, że kupił sprzęt z myślą o odławianiu szopów praczy, które rzekomo plądrują jego okolice pod Frankfurtem nad Menem. Mimo tych oryginalnych wyjaśnień, mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji, do którego się przyznał. Podejrzany dobrowolnie poddał się karze pół roku więzienia w zawieszeniu. Musi też zapłacić 5000 zł świadczenia pieniężnego, a cały profesjonalny sprzęt uległ przepadkowi. Na koniec przenosimy się jeszcze do Sanoka. Przy tamtejszym szpitalu powstanie nowoczesne Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zapewni mieszkańcom regionu kompleksową pomoc terapeutyczną i leczenie uzależnień.
2: W dzisiejszej sytuacji służby zdrowia kolejne środki na inwestycje, w tym wypadku na budowę nowoczesnego pawilonu psychiatrii i psychiatrii dziecięcej, myślę, że są niezmiernie ważne.
0: Mówi starosta sanocki Robert Pieszczoch.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Noc z czwartku na piątek upłynie w regionie pod znakiem dużego zachmurzenia i temperatury spadającej do 7 stopni w okolicach Krosna. Jutro w ciągu dnia pogoda nas nie rozpieści. Będzie znacznie chłodniej niż dzisiaj, a temperatura maksymalna w naszych okolicach wyniesie od 14 do 16 stopni. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu i słabego północnego wiatru. Dobra wiadomość jest taka, że od soboty wraca słońce i coraz wyższe temperatury, które utrzymają się przez całą niedzielę i na początku przyszłego tygodnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Godzina 18 z minutami, dokładnie 4 minutami i 39 sekundami. To jest cały czas kanał nadawczy.
5: To jest świetne informacje.
4: Prawda?
5: Max. I to są tym lepsze informacje w ogóle, że dzisiaj jest dzień matury z informatyki. Czyli to właśnie to jest ta nauka o informacjach, prawda?
4: Dokładnie to jest, tak to działa.
5: Nie pomyliłem nic.
4: To ja mam jeszcze jedną informację w ramach matury z informatyki. Informujemy, że będziemy rozdawać bilety na Enrique, boskiego Enrique. Już bez pieprzyka, ale nadal tak samo śpiewającego.
5: To zostańcie z nami w RMF Max.

0: No, kochamy tego chłopa. Kochamy i tańczymy, mimo że piosenka nie do końca jest do tańca, jakby się tak wsłuchać w tekst, ale kto by się tym przejmował? Kto by się uczył francuskiego, żeby rozumieć, o czym to jest? Dajcie spokój.
1: Ale dobrze, że idziesz w kierunku języków, bo dziś znów będziemy rozdawali wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
0: Tak jest.
1: I w kierunku języków właśnie pójdziemy, bo chcielibyśmy, żebyście powiedzieli po espaniolsku.
0: Tak jak to Enrique potrafi najlepiej.
1: Taką mieszanką polskiego z hiszpańskim. Tak wiecie, tak jak to tylko Polacy potrafią swój język z cudzym językiem zmieszać.
0: To żebyście... tak jakbyście pojechali na wakacje do Hiszpanii i próbowali się dogadać, nie znając języka hiszpańskiego.
1: Tak.
0: Że tam jest to uczucie, takie...
1: El voda, por favor.
0: Dokładnie tak.
1: El szklanko.
0: Mi corazón, bo to też każdy potrafi. Wiadomo.
1: Takie rowery. Tak. Takie rzeczy, wiecie, o co chodzi. To wyznajcie jakieś uczucie tak po espaniolsku i właśnie w ten sposób wchodzicie do gry. O wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa, który już w sobotę w Gdańsku.
0: Tak, jeżeli macie chęć się wybrać, a nie macie biletów, możemy je zorganizować, ale wyznajcie jakieś uczucie, komu tylko chcecie. To nie musi być miłość, to może być dużo gorsze uczucie. Nie musicie nam mówić jakie. Nagrywajcie się na naszego Messengera, tam głosóweczki zostawiajcie, a my sobie coś wybierzemy.
1: Enrique, ja ciebie amore.
0: Mi amore, mi corazón. Bardzo wery. Kombinujcie.
1: Sobota Gdańsk, Enrique, a wypiszecie na Messenger RMF Max.

0: W drodze z bąbelkiem na tylnym siedzeniu potrzebny dobry beat i my taki zapewniamy. Thomas Gray i Rumors w RMF Max.
1: I całkiem możliwe, że waszym dzieciom w ostatnim tygodniu na przykład zmieniło się to, kim chcieliby zostać w przyszłości. Musicie być na bieżąco, przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zadać to pytanie, bo czasem odpowiedzi mogą być, słuchajcie, zaskakujące.
0: A one się jeszcze w międzyczasie, jak nie zapytaliście, 3 razy zmieniły. Ale słuchajcie, bo ciekawa sprawa. Zapytano dzieci o wyjątkowo wysokim IQ, kim one chciałyby zostać w przyszłości. I tutaj wyniki są zaskakujące, bo to się okazuje, są wyjątkowo takie zwyczajne, po prostu codzienne zawody, nie jakieś nie wiadomo jakie.
1: Tak, bo jedna dziewczynka na przykład chce zostać cukiernikiem, inna właścicielką sklepu odzieżowego, dwie chciały zostać lekarkami, jeden chłopiec marzy o karierze inżyniera lotnictwa i kosmonautyki, tutaj ktoś chce zostać piekarzem, agentem ubezpieczeniowym albo policjantem, takie normalne zawody.
0: To są po prostu mądre dzieci, one wiedzą, że to są zawody, których nie zastąpi AI.
1: No tak, no bo AI może zostać aktorem, piosenkarzem, ale co? Ukręci ci taką piękną kajzerkę z makiem?
0: Nie, absolutnie nie.
1: No właśnie.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Morniny są gorące.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: I po reklamie.

0: Sony Fodera. Mówi Think About Us, ale my potrafimy myśleć aktualnie tylko o jednym człowieku, o boskim Enrique, który to pojutrze gra w Gdańsku. Także no, wiemy, że jesteście chętni, żeby się tam wybrać. Z nami jest już Iwona. Cześć Iwona.
1: Cześć, witam.
0: Potwierdzasz, że jesteś chętna, żeby się wybrać na ten koncert?
1: Oczywiście, że tak.
0: A jakbyś miała tak po espaniolsku coś powiedzieć na dowolny temat, to dasz nam próbkę? Na przykład to, co nam nagrałaś?
1: I love you, do bólu ci godam mi corazón.
2: To do mnie? To jest tu mi?
1: Może być tu you.
2: A tak oryginalnie to było tu hu.
1: Nie tu hu.
2: Myślałam, że jednak był jakiś adresat, Iwonko.
0: Że był jakiś hu, ale może być i bez hu, może być po prostu do Enrique, też to przyjmujemy. Powiedz, czy jeżeli chodzi o Enrique, to masz dobrą znajomość jego artystycznych dokonań?
1: No chyba to się okaże.
2: No właśnie, no właśnie to się okaże. Czyli Iwonka wie, co ją czeka. Zabawa w cytaty. Trzy cytaty zostaną przedstawione. Wszystkie przetłumaczone na język polski, żeby było odrobinę trudniej. Część z nich będzie z piosenek Enrique Iglesiasa, a część będzie z piosenek Enneia.
0: Właśnie, bo to jest zabawa to Enrique czy Ennei w RMF Max. Także z tych trzech wystarczy, że odgadniesz dwa i wtedy podwójne bilety lecą do ciebie. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak jest, jestem gotowa.
2: To jazda.
3: Tęsknię za tobą, skarbie. Całymi nocami wariuję. Teraz mój anioł nie może mnie uratować. O nie!
0: Bardziej Enrique czy Ennei? Jak myślisz?
1: Enrique.
0: Sprawdźmy.
2: Tak jest! Punkt dla Iwony.
0: To się zgadza. Pierwszy punkt jest, to zawalczmy w takim razie o drugi. Taka propozycja, czy jesteś gotowa?
1: Tak jestem.
0: No to sprawdźmy.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
0: Enrique czy Ennei?
1: Jeszcze raz można, bo coś zakłóca.
2: Oczywiście, że można. To teraz proszę bardzo, przyjrzyj się uchem.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
0: Jak myślisz?
2: Dobra.
1: Ten boski rytm pasuje mi pod Enrique?
2: Pytasz, czy odpowiadasz, zapytałaby moja polonistka.
0: Jaki nauczyciel okropny.
1: Odpowiadam.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
2: Ale napięcie.
0: Jesteś okropny, no. Rhythm Divine. Kochana, wybierasz się na Enrique. Chyba się cieszysz.
2: Ale
0: to jest, tak zgadujemy.
2: To był w ogóle bardzo piękny espaniolski pisk. On nie miał żadnego słowa w sobie, ale ja czułem, że on był po hiszpańsku.
0: Bo to jest tak, jak tak. Już byś krzyczała do tego Enrique po prostu. Mamy nadzieję, że tak samo będziesz krzyczała w Gdańsku.
1: Tak, usłyszycie mnie na pewno.
2: Aż w Krakowie.
0: No, nie ma problemu.
2: Dobrze, ja trzymam za słowo. To proszę bardzo teraz dobrze, ładnie krzyknąć przy numerze El Perdón, bo to oczywiście Enrique Iglesias tutaj w towarzystwie Nikiego Jema w RMF Max.

0: Lewandowski i Enrique w RMF Max. To już był pisk Natalii Kawałek, a nie Iwony.
1: Ja bym krzyczała.
0: Słuchajcie, będzie jeszcze okazja prawdopodobnie zawalczyć o te wejściówki, więc nie śpijcie, jeżeli kochacie Enrique. A my zaraz gramy innych cudownych artystów, którzy posiedli ten piękny język.
1: Pitbull. Na niego bilety być może też jeszcze kiedyś się u nas pojawią. W każdym razie za chwilę na naszej antenie pojawi się on i pojawi się też prognoza pogody. Bądźcie na bieżąco, zostańcie z nami.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
1: A nie mówiłem?
0: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Noc z czwartku na piątek upłynie w regionie pod znakiem dużego zachmurzenia i temperatury spadającej do 7 stopni w okolicach Krosna. Jutro w ciągu dnia pogoda nas nie rozpieści. Będzie znacznie chłodniej niż dzisiaj, a temperatura maksymalna w naszych okolicach wyniesie od 14 do 16 stopni. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu i słabego północnego wiatru. Dobra wiadomość jest taka, że od soboty wraca słońce i coraz wyższe temperatury, które utrzymają się przez całą niedzielę i na początku przyszłego tygodnia.

0: Dalej wiadomo, o co chodzi. To był Pitbull Hotel Room Service w RMF Max, numer, do którego uwielbiamy wracać i zawsze ta sama impreza w studiu się po prostu rozkręca. No, tak to zawsze działa.
1: Trochę nam się studio zamienia wtedy w ten hotel room. Tylko bez serwisu.
0: No, trochę tak to wygląda. Tymczasem, no słuchajcie, nie hotel, a internet. Internet huczy, bo trener Igi Świątek pojawił się o kulach. W internecie nagranie za nagraniem, tak jest z Rzymu, nie? Że idzie, dwie kule ma, nóżka w gipsie, coś to nie wygląda najlepiej. No.
1: My nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Plotki mówią o tym, że przed ostatnim turniejem, gdzie Idze się nie udało wygrać, mówił, że daje sobie palca u nogi uciąć za to, że Iga wygra. I wiecie co? I teraz ma nogę w gipsie.
0: Czy my nie mówimy, co się wydarzyło? My tylko pokazujemy, jakie są kropki na tej mapie. Wy sami je łączycie.

0: Oni oszczędzają miłość, Kygo, Khalid i Griffin, a my oszczędzamy jeszcze emocje i oszczędzamy bilety, bo coś tu dla was się jeszcze znajdzie w godzinie 19.
1: Oszczędzaliśmy aż do teraz, tak, żeby teraz przestać oszczędzać i po prostu je wam dać.
0: Mogę śmiało powiedzieć, że zaciskaliśmy biletowego pasa nawet, ale zaraz go popuścimy. No, nie?
1: To bądźcie z nami, jak będziemy popuszczać.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
2: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w okolicy. Zapraszam na flash. W gminie Bukowsko mieszkańcy dostali narzędzie do walki o spokój. Jest oficjalna zgoda na płoszenie niedźwiedzi, które coraz częściej zaglądają ludziom w okna. Do 2028 roku można legalnie używać petard, pistoletów hukowych czy głośnych klaksonów. Nie wolno tylko krzywdzić zwierząt. Każdy taki incydent trzeba jednak zgłosić do urzędu gminy, a urzędnicy dodatkowo proszą o solidne zabezpieczenie świetników. Mimo nowych uprawnień lepiej zachować czujność i na razie omijać leśne gęstwiny szerokim łukiem, bo drapieżniki są teraz wyjątkowo aktywne.
1: To jest RMF Max Krosno.
2: Krośnieńskie przedszkole sióstr Józefitek rusza z zapisami. Jeśli chcecie sprawdzić, jak to wszystko wygląda od środka, koniecznie wpadnijcie na dzień otwarty 13 maja. Kadra będzie do waszej dyspozycji od 15. Na miejscu dzieciaki mają nie tylko świetny plac zabaw i domowe jedzenie, ale

0: Bardzo trudno przeprowadzić zajęcia z WF-u na takiej sali, którą do tej pory mieliśmy przy tak licznych grupach.
1: Mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedliczu Jolanta Smarzowska. Niestety, o ile w halach jest bezpiecznie, o tyle w naszych lasach sytuacja jest dramatyczna, co potwierdził ostatni groźny pożar pod Iwoniczem. Leśnicy alarmują, że wystarczy iskra, by w kilka chwil zniszczyć to, co rosło przez dziesięciolecia. Czy te prośby i apele o rozwagę w ogóle przynoszą jakiś skutek?
2: Tu nie pomagają apele, niestety. W tym roku mieliśmy już 28 pożarów w lasach, które są bezpieczne tak naprawdę. Można powiedzieć, że w lasach nadleśnictwa Rymanów tam ostatni pożar był 30 lat temu w tym Jasielu. Natomiast w weekend majowy mieliśmy tam poważny ogień.
1: Mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek. Pilzno zgarnęło ponad 630 tysięcy złotych z unijnej kasy na projekt, który ma sprawić, że załatwienie spraw urzędowych przestanie kojarzyć się z nudą i labiryntem korytarzy.
3: Wszystko w ramach akcji Komfort i Efektywność, która ma totalnie zmienić jakość obsługi mieszkańców. Największa zmiana: biuro od dowodów osobistych i ewidencji ludności ląduje na pierwszym piętrze w nowej, lepiej zorganizowanej przestrzeni. Co ważne, całość będzie w 100% dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, więc nikt nie zostanie za burtą. Cała inwestycja jest warta prawie 750 tysięcy złotych.
1: O szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Wieczór i noc przyniosą nam uspokojenie w pogodzie, choć w Krośnie wciąż będzie chłodno i deszczowo. Temperatury spadną do około 6, może 8 stopni na plusie. Jutro niewiele cieplej, bo w ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 14 do zaledwie 16 stopni. Wiatr pozostanie słaby i północny. To jednak tylko przejściowe ochłodzenie, które zakończy się w sobotę, gdy słupki rtęci zaczną piąć się w górę, osiągając w niedzielę 22 stopnie przy niemal bezchmurnym niebie. Kolejnych większych opadów możemy spodziewać się najwcześniej w poniedziałek.
5: Czekam, aż pojawi się ten zachwyt na twarzy Natalii Kawałek, bo ja widzę już, jaki numer zacznie, od jakiego numeru zaczniemy tę godzinę w RMF Max.
6: Ja wiem od dawna, bo to sobie dużo wcześniej sprawdziłam, więc właśnie. Ja jestem przygotowana od samego rana, co teraz zagramy.
5: Wy też się dowiecie, to jest Somber i Back to Friends, czyli artysta, który budzi wyjątkowe emocje w sercu właśnie mojej koleżanki.
6: A ja nie zaprzeczę. Ja bardzo lubię pana Sombra i mam nadzieję, że wy też lubicie. Także Back to Friends to już teraz w RMF Max. A co, u ciebie nie budzi żadnych emocji?
5: Budzi, ale inne.
6: Żartujesz.
5: Nie. No inne.
6: W sensie nie tak
5: dobre,
6: mocne.
5: Dobre, ale inne. Mhm. No ja nie mam takich maślanych oczu jak ty.
6: Hej!

Hej mama, David Guetta i Nicki Minaj, która ostatnio dostała zaproszenie nawet na bal u Donalda Trumpa, jest z tego bardzo dumna. A ja mam dla was propozycję na wakacje. Wiecie, że w niektórych biurach testuje się Quiet Vacation. Pracownicy udają, że pracują zdalnie, będąc faktycznie na wakacjach. Quiet Vacation, może to będzie trend tego lata, teraz kolory lata. Słoneczna nowość od Cleo w RMF Max.

Autoekipa Ordimental. W trakcie DJ setów grają przede wszystkim drum and bassy, czyli bardzo szybkie bity. Ja nie wiem, czy oni mogliby przyspieszyć swoje występy, ale co ja czytam, coraz więcej osób ogląda seriale coraz szybciej, na przyspieszeniu, tak nawet do 2 razy. Wiecie po co? No po to, żeby oszczędzać czas. Jak można oglądać serial 2 razy szybciej? No Rancho można by 2 razy szybciej obejrzeć, słuchać tego numeru 2 razy szybciej? No chyba by się nie dało. To Gordo, to znaczy dałoby się.

Kładki, nasze wieczorne polskie odkrycia. Tutaj Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Ja sprawdzam teraz swoje biurko. Słuchajcie, kto przy biurku może ma jeszcze zaległości, musi coś zrobić, przeczytać, skończyć. Psychologowie uważają, że bałagan na biurku może czasem zwiększać kreatywność bardziej niż perfekcyjny porządek. No to tak, Tatrze, chyba jednak jestem kreatywny.

Kto bą chce, to nasz DJ Sibul i jego wani. Kto z was chciałby się wyspać? No to spoko, spoko. Na pewno zamkniecie oko bardzo szybko dzisiaj i wszystko będzie okej. A niektórzy to muszą nadrabiać i wyjeżdżają, żeby się wyspać. Naprawdę, w wielu krajach rośnie popularność tak zwanego sleep turizmu, czyli wyjazdów dla snu. Ludzie wybierają hotele głównie pod kątem jakości snu. Jak jest duże, wygodne łóżko, jest cisza, to są w stanie nawet zapłacić trochę więcej.

Nasze kolejne odkrycie to Berry przed chwilą w RMF Max. Życzę wam kolorowych snów, a na dzień dobry, miłego dzionka, smacznej kawusi, niech budzi was RMF Max, zawsze najlepiej. My słyszymy się w piątek wieczorem, najlepszy czas tygodnia, weekend otwieramy razem. Przemek Grabowski, zapraszam na listę Hobbensy jutro od 20. A po miejscu pierwszym dużo nowości, tak bardzo weekendowo i na maksa. Do usłyszenia, cześć.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.